0: Obrony. Eksperci przewidują, że węgla zimą nie zabraknie, ale nie ma co liczyć na przeceny surowca. Pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka już dostępna dla pacjentów w Krakowie. Poruszamy się do przodu, tak mówi o lokalizacji w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Magdalena Sokołowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie. W stolicy USA rozmawiamy z Elbridgem Colbym, wiceszefem Pentagonu odpowiedzialnym za opracowanie nowej koncepcji rozmieszczenia sił w Polsce oraz specjalnym wysłannikiem Williamem J. Capellettim, który wizytuje Polskę i sprawdza potencjalne lokalizacje, podkreśla.
1: Absolutnie nie namówicie mnie na spekulacje, gdzie są te lokalizacje i mogę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko, co pojawia się dzisiaj w przestrzeni medialnej, nie pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale faktycznie jest już to krótka lista potencjalnych lokalizacji.
2: Pani minister, ja chciałbym zapytać, w jakiej my sytuacji jesteśmy w tej chwili, bo rozmawiamy o stałej bazie wojskowej, ale rotacja wciąż jest zawieszona. Ilu żołnierzy amerykańskich tak naprawdę mamy w tej chwili w Polsce?
1: Dzisiaj i przede wszystkim jutro tego będzie dotyczyła rozmowa z sekretarzem Colbym. W piątek się z państwem spotkamy i myślę, że będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat, bo to są oczywiście dzisiaj tematy, które są bardzo gorące, w związku też z deklaracją, która się pojawiła ze strony władz litewskich, jeżeli chodzi o tam znowu przyspieszoną rotację, więc myślę, że po tych spotkaniach będziemy mogli powiedzieć więcej.
0: Tak mówiła jeszcze wczoraj Pawłowi Żuchowskiemu minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie ma co liczyć na tańszy węgiel, tak wskazują prognozy ekspertów. Zdaniem analityków, jeśli zima nie okaże się wyjątkowo mroźna, to węgla nie zabraknie, ale tanio nie będzie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek powiedz, dlaczego nie mamy co liczyć na przecenę.
3: Drogo jest już u źródła, czyli w sprzedaży bezpośrednio z kopalń. Zerknijmy na cennik Polskiej Grupy Górniczej. Za tonę kostki trzeba zapłacić około 1400 zł. W przypadku orzecha to nawet 1600 zł. Kilkaset złotych drożej niż rok temu. Do tego trzeba doliczyć transport. Nie dziwi więc, że na składach rozsianych po całej Polsce jest jeszcze drożej. Eksperci oceniają, że dobrą informacją byłoby choćby ustabilizowanie się cen.
4: Zakładając, że nie byłoby dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie, no to ceny pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
3: Ocenia Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy. Nie pomaga drogi węgiel z importu, na przykład z Kazachstanu, częściej pojawiający się na północy kraju. Średnio droższy od polskiego o kilkaset złotych za tonę.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Rząd Australii wszczął dochodzenie, które ma sprawdzić szczelność państwowych systemów informatycznych. To po włamaniu, za które odpowiedzialna jest właśnie sztuczna inteligencja. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Eksperci sprawdzają obecnie, czy inne systemy państwowe zostały również zagrożone. To pierwszy tego typu przypadek na świecie, gdy autonomiczny model sztucznej inteligencji zdołał samodzielnie przełamać zabezpieczenia i wedrzeć się do baz danych australijskiej służby zdrowia. O incydencie tym poinformował sam premier Australii Anthony Albanese. Do złamania zabezpieczeń doszło już w czerwcu tego roku, jednak twórca oprogramowania, firma OpenAI, przekazała te informacje władzom w Canberrze dopiero w tym miesiącu, tłumacząc całe zajście niecelowym działaniem algorytmu.
0: Krakowski Szpital Rydygiera uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę dla pacjentów. To pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i dopiero trzeci w Europie. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię do produkcji preparatów oraz roboty do sporządzania cytostatyków i leków jałowych w systemie zamkniętym.
7: Możecie państwo sobie tutaj podejrzeć, jak to w ogóle wygląda. Czyli jest dzielony ten blister i wychodzi na takiej rolce. I teraz to urządzenie, które jak my sobie siadamy do komputeru i mamy zlecenie, czy receptę już na konkretnego pacjenta i mamy na przykład, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12, klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków. W przypadku na przykład pracownicy cytostatyków będziemy mogli wykonać więcej preparatów, tak? Zwiększy się liczba pacjentów, to my będziemy przygotowani, żeby zwiększyć liczbę produkowanych leków onkologicznych.
0: Mówiła podczas oprowadzania naszego reportera Pawła Koniecznego kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Artur K. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Moim zdaniem może kluczową wiedzę w tej sprawie tego, co mogło się stać z pieniędzmi giełdy Zonda Krypto, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Artur K., to przypomnę, były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
8: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa istotnym?
9: Kluczowym. Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym. I to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura. Więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach. Co mnie bardzo cieszy.
8: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich możliwe?
9: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro czy pan Wippler.
8: Czy słynne następni politycy w tej sprawie?
9: Bo... Znaczy to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę. No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje się pan, no tak, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny. Policz,
8: ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni i o relacjach Przemysława Wipplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
9: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
8: z jakich formacji?
9: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę.
8: Ale to jest
9: mnie
8: tylko prawica szeroko pojęta? Czy są też inni?
9: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
8: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nie nasi słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? I zaraz wrócimy do Zonda Krypto.
9: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
8: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
9: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w
8: Stanach
9: Zjednoczonych.
8: I czekacie na zmianę prezydenta.
9: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
8: A Romanowski?
9: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny, i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał, ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
8: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
9: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół Zondy, to będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy tak mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów prokuratorów.
8: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, której osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3- i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła pana zdanie, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
9: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
8: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy.
9: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł...
8: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
9: Tak, do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuratora

0: Będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia uprawnień.
1: A jeżeli do tego doszło, to?
0: No, moim zdaniem to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
1: tak, no to oczywiście
0: nie odwoływania.
1: Parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
0: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek. Współpracuje z zagranicą.
1: Kiedy ostatnie... jakieś wnioski?
0: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuje się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli Polski.
1: Czyli nie natomiast było skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
0: Na ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
1: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub...
0: Na razie
1: Polki,
0: nie mamy, mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, z prokuraturą krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa, ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl. Polecam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

remember last year.

Kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod lupą. Jest zapowiedź postępowań dyscyplinarnych. Najpierw siłowo zatrzymali pociąg, a potem pomalowali go sprayem. Do tej pory policja zatrzymała 5 sprawców. Włamali się do zamkniętego szpitala i odjechali skradzionym ambulansem. Tu policja poszukuje włamywaczy z miastka. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. O zarzutach Tomasz Skory.
2: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmują poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Gromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
1: Grupa 30 osób siłą zatrzymała pociąg, a potem pomalowała skład farbą w sprayu. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Ładzin w województwie zachodniopomorskim. Policja zatrzymała 5 sprawców, a kolejni są poszukiwani. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Co wiadomo o zatrzymanych?
3: To młodzi dorośli, obywatele Polski. Jak przekazał Przemysław Kucharski ze szczecińskiej policji, to nie pierwsza taka akcja tej grupy.
4: Ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra.
3: Złożono wniosek o tymczasowy areszt wobec wszystkich 5 zatrzymanych osób. Wkrótce usłyszą zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Przypomnę, w sobotnią noc grupa około 30 pseudograficiarzy zerwała hamulec bezpieczeństwa, zatrzymała pociąg i pokryła wagony oraz kamery i boczne lusterka farbą. Pociągiem jechało ze Świnoujścia do Szczecina kilkadziesiąt osób.
5: To są fakty RMF FM.
1: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. W faktach Stanisław Pawłowski. Co wiadomo o włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
6: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
7: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
6: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
1: A teraz przenosimy się do stolicy. Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód oraz bardzo duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
8: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj chyba bym powiedział.
9: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
8: No taka bryła jednolita na pewno.
9: A w środku?
8: Sterylny bym powiedział.
9: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
8: Tak, na pewno.
10: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Plus do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby...
9: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
10: A tu wszystko widać dokładnie, więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
9: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
10: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
1: Usłyszał od pasażerów nietypowego autobusu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września, więc można się jeszcze przejechać, a jeżeli nie wybieracie się do Warszawy, to jak wygląda, sprawdzicie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: 17 października rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Mimo braku kilku graczy i trenera Andriego Dzianiego, od ponad miesiąca do sezonu przygotowują się siatkarze Zaksy. Za przygotowania pod nieobecność pierwszego szkoleniowca, który prowadzi także reprezentację Francji, odpowiada drugi trener, Michał Haddała, z którym o nadchodzącym sezonie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: Tak sobie myślę, że u was od... dwóch sezonów trzeba powtarzać, że to znowu inna, znowu nowa, ale w tym roku bardzo odmłodzona Zaksa, bo ta wasza ekipa do grania będzie, no nie ukrywajmy, bardzo, bardzo młoda.
12: Tak, to prawda. Mamy naprawdę bardzo młodych chłopaków, bardzo interesujących, obiecujących. Wszystko w ich rękach, ale jest połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy też ekipę już łącznie z kapitanem, która wie, o co chodzi. Młodzi na treningach, bo trenujemy już od ponad miesiąca, idą za nimi, więc wiedzą, o co chodzi już w ciężkiej, profesjonalnej robocie, bo teraz mamy taki okres, że no praktycznie wychodzimy z siłowni i z hali, no ale to wszystkie zespoły tak mają, to jest normalny etap przygotowań do sezonu, więc patrzymy z optymizmem w przyszłość, ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak ta młodzież się będzie rozwijała, jak będzie wchodziła do drużyny, wszystko zależy od nich.
11: Trochę czuje pan większą presję, bo nie ma trenera Gianniego teraz, czy po tylu latach to już pewnego rodzaju rutynka, te przygotowanie do sezonu?
12: Paweł Brandt mówi zawsze, że presja to przywilej, więc jesteśmy dumni, że możemy pracować w takim klubie, że być może nie ma wszystkich, ale to jest okres dla tych, którzy, dla chłopaków, którzy tutaj są. Może mniej gramy, chociaż zaczęliśmy już sparingi. Ale to jest okres na to, żeby gdzieś tam podszlifować wszystkie elementy, które będą potrzebne nam do tego, jak jest mniej zawodników na treningu, można zrobić więcej powtórzeń, więc nikt z nich myślę, że nie narzeka, a myślę, że nikt ze sztabu też nie narzeka, bo naprawdę mamy duży komfort pracy i jest bardzo, bardzo fajnie. Chłopaki, tak jak wcześniej powiedziałem, od samego początku bardzo trenują, bardzo zaangażowani, są bardzo świadomi tego, co robią, mimo tego, że wiemy o tym, że nie jest im łatwo, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten okres jest bardzo nieprzyjemny dla nich. Przychodzą na każdy trening z uśmiechem, nawet jak ich boli, to trenują, bo wiedzą, że owoce tego będą w przyszłości.
11: Swojego jedynaka w kadrze, Szymona Jakubiszaka, mocno pan podgląda?
12: Tak jak wszystkie zespoły, tak jak Mistrzostwo Europy, no dla nas to jest fajne, jak teraz praktycznie będzie co roku albo Mistrzostwo Europy, albo Mistrzostwa Świata, albo Igrzyska. To jest fajne podglądać, jest nie tylko polską reprezentację, ale reprezentacje innych krajów, jak się rozwijają, jacy grają tam zawodnicy, jakich znamy z naszych parkietów, już nie Plus Ligi, tylko Tauron Ligi. Więc to jest bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo chłopaki też kibicują, mają swoich faworytów, mają u swoich ulubionych zawodników, o których rozmawiamy później w trakcie, że na przykład rozgrywający robi to, że przyjmujący potrafi to i tamto, że atakujący ma takie rozwiązania w ataku, więc to jest wszystko, myślę, że i dla nas, i dla chłopaków bardzo przyjemne, że może nieprzyjemne, że nie ma tych pozostałych, ale przyjemne jest to, że oglądamy to i gdzieś tam się wspólnie tym bawimy.
11: Znaczy paradoksalnie to nie będzie wasz plus, bo tak sobie myślę, że od wielu sezonów zawsze mówiło się o tym, że w tych klubach już Tauron ligowych, tak? Chwilę zajmuje to, żeby ci kadrowicze dojechali z powrotem, no bo oni są po ciężkim sezonie kadrowym, kilku miesiącach takiego obciążenia treningowego jednak na bardzo wysokim poziomie, no i chwilę muszą odpocząć, wejść znowu do pewnego rytmu. Wy paradoksalnie tych kadrowiczów nie macie wielu, więc pytanie, czy wy na tym początku sezonu nie zyskacie jako zespół lepiej przygotowany?
12: Może tak, Szymon jest w kadrze, Fabian jest w kadrze, w Holandii przyjedzie do nas na koniec tygodnia, Quinio był w kadrze tak samo i Tomasz Pujol też był w kadrze, więc mamy czterech, powiedzmy, którzy gdzieś się ocierali o różnego typu rozgrywki, które są właśnie w tym okresie wakacyjnym, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Na pewno to za tydzień będzie trener i on się będzie bardziej dziś już skupiał na tym, w jakim formie, w jakim składzie będziemy. Mamy jeszcze kilka spotkań kontrolnych, ale jak już wszyscy będą, to myślę dopiero, że Szymon dopiero będzie, jak będziemy grali Memoriał Gołasia w Poznaniu, Arka Gołasia, więc dopiero wtedy myślę, że to będą te pierwsze, no i ostatnie mecze, gdzie wszyscy będą mogli zagrać. Dla nas najważniejsze, żeby chłopaki byli dobrze fizycznie i powiedzmy taktycznie, siatkarsko przygotowani, żeby trener jak przyjedzie, żeby mógł już to wszystko tylko gdzieś tam w jakieś ramy objąć, zaznaczyć, jaka będzie taktyka, kogo będzie i gdzie miejsce w drużynie. Więc tak jak mówię, może 4 z 14 to nie jest dużo, a nie jest mało, ale prawdę mówiąc, te treningi, które robimy, jak jest nas coraz mniej, jeszcze nam wcześniej Bartek Kurek pomagał, Kajto nam pomagał, rozgrywający mogliśmy coś porobić, więc czasami jest to przekleństwo, że nas nie ma, ale czasami jest to fajny moment dla tych chłopaków. Nie zawsze da się zrobić szóstki, no bo wiadomo, że nie mamy tych ludzi, ale robimy na przykład jakieś piątki, czwórki, zawsze coś można wyciągnąć z tych chłopaków i dla nich, tak jak wcześniej mówiłem, jest więcej czasu na poprawienie pewnych elementów. Mamy też czas spokojnie, że możemy sobie powtarzać różne rzeczy, jeżeli są błędy, jeżeli są rzeczy do poprawy, mamy na to spokojnie czas, niekoniecznie z krzykiem, z hukiem. Czasami jak się przygrywa mecze w lidze, to później wiadomo, że zawodnicy się stresują, trzeba to poprawić, patrząc na rywali, na naszą grę, a teraz to, co wykonamy, to, co możemy wykonać, to, co nam nikt nie przeszkadza, czyli zagrywkę, czyli więcej przyjęcia, więcej ataków z różnych piłek, gdzie później w sezonie nie będzie aż na to tyle czasu, to jest w tym momencie dla nas najważniejsze, myślę.
13: A jak to wygląda z punktu widzenia tak czysto logistycznego? No bo nie ma głównego trenera, jest pan, który odpowiada teraz za przygotowania. Nie wiem, dzwonicie do siebie, kontaktujecie się maile, mailiki, spotkania na Teamsach. Czy jak to wygląda od czystej takiej logistycznej sytuacji? No bo jednak trener Gianni to nie jest tak, że jest na wakacjach, tylko też ma piekielnie ważny turniej ze swoją reprezentacją.

0: Tego czasu jeszcze trochę jest. Trener też wie, że w trakcie przygotowań spotykaliśmy się 3 razy. Bodajże na testach chłopaki byli przejrzeni, czyli od strony fizycznej, jak wyglądają, co robią, bo nie ukrywajmy, że ta przerwa między ostatnim meczem a pierwszym, to jeśli z tego co dobrze pamiętam, policzyliśmy, że to będzie około pół roku, więc tego czasu trochę jest. Ale gramy, zaczęliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, mecze sparingowe. Powolutku gdzieś tam robimy te rzeczy, które już trener wskazał nam drogę i wie, my wiemy, co mamy robić. Zawodnicy, najważniejsze jest to, że zawodnicy wiedzą, co mają robić, czego się spodziewać, czego będzie trener od nich wymagał, no, ale tak jak mówię, to już jest dla nas, powiedzmy, chleb powszedni, nie jest to dla nas nic jakiegoś stresującego, ani takiego, że musimy do siebie dzwonić co drugi dzień, co drugi wieczór, żeby spytać, jak leci.
1: O nadchodzącym sezonie z drugim trenerem Zaksy Michałem Hadałą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tauron Liga Siatkarzy rusza 17 października, a dziś o 17 przypominam półfinał mistrzostw.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy, minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina czwarta. Czas na fakty RMF FM w studiu. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: USA i Chiny mają zawęzić relacje po spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Sojusznicze baterie Patriot na lotnisku Rzeszów-Jasionka będą chronić polskiego nieba także w przyszłym roku. Przed zimą w składach drożeje węgiel. W ciągu miesiąca to wzrosnie ceny nawet o kilkaset złotych za tonę. Nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump i Xi Jinping ogłosili porozumienie w wielu kwestiach, ale na razie nie wiadomo dokładnie, czego ono dotyczy. Chiński przywódca mówił o nowej treści relacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem oraz o historycznym momencie. Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu Xi podkreślał potrzebę stabilnych relacji. Trump mówił z kolei o dobrej więzi z chińskim przywódcą. Szczegółów ustaleń Biały Dom na razie nie ujawnił. Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
2: Do końca tego roku misje ochrony Centrum Logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy. Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
4: RMF FM. Niepokojące wiadomości z rynku.
2: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. Dlaczego węgiel stał się tak drogi? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
6: Cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
5: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
2: Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a wczoraj zgodził się na to Senat. Czy to oznacza, że politycy nie wiedzą, na kogo głosują? Odpowiedzi na to pytanie w parlamencie szukał nasz reporter Jakub Rybski.
7: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
8: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
9: Nie bardzo.
8: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
9: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
7: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
10: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
7: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Kim jest Pamela Krzypkowska?
11: Nie mam bladego pojęcia.
8: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
11: A, wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
7: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
2: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę. Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz samodzielne wypieki. A co na to psycholog Magdalena Pająk?
12: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku i w sobie i w relacjach.
13: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
12: Z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia nie można być perfekcyjnym rodzicem.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To zanim załadujecie śniadaniówki, posłuchajcie jaka...

w święta.

0: Marek Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: I na świecie fakty na godzinę piątą przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Zapraszam. Ostry spór o Ukrainę w niemieckim Bundestagu. Opozycja chce wstrzymania pomocy dla Kijowa. Kolejne fatalne wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Producent stracił prawie 500 000 000 zł. Sekrety nauki, eksperymenty i odpowiedzi na pytanie dlaczego. Już dziś kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Zaczynamy od ostrego sporu w niemieckim Bundestagu. Chodzi o pomoc dla Ukrainy. Opozycja chce, by Niemcy wstrzymały wojskowe i finansowe wsparcie dla Kijowa, zablokowały jego drogę do Unii Europejskiej i nie obejmowały Ukrainy unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Wyjątkiem miałaby być pomoc humanitarna. Prawicowo-populistyczna AfD chce też, by w zamian za udzielone wcześniej kredyty Niemcy uzyskały uprzywilejowany dostęp do ukraińskich surowców. Pozostałe kluby parlamentarne ostro sprzeciwiły się tym postulatom. Jastrzębska Spółka Węglowa, największy producent węgla koksowego w Polsce, z kolejnymi fatalnymi wynikami finansowymi. W drugim kwartale spółka straciła niemal 500 000 000 zł. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Władze spółki tłumaczą się wysokimi kosztami działalności. Chodzi m.in. o płace górników, ale też coraz trudniejsze wydobywanie surowca. Pytanie, czy realia rynkowe to jedyny powód tak ogromnych strat. Ponad 430 milionów złotych tylko przez 3 miesiące. To wyniki dużo gorsze niż oczekiwania analityków. Od początku roku JSW jest już 1 000 000 000 zł pod kreską. Najnowszy raport kwartalny to już 10. z rzędu, w którym JSW wykazuje stratę. Słabym wynikom towarzyszą zmiany personalne, które mają dźwignąć spółkę spod kreski. Ta najnowsza to powołanie wiceprezesa do spraw ekonomicznych. Stanowisko obejmie Bartosz Styś, dotychczas związane ze spółką Tauron.
2: Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne? Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej Dmytro Butryj przekonuje tu, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
5: Сьогодні ми працюємо під землею.
6: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
5: Tam i administracji.
6: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
4: Tak to tłumaczy Mykola Chlanowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
7: Świat kultury w faktach.
2: Bardzo oczekiwany film Mniej obcy miał wczoraj uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni. Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, czyli lider Lady Punk, Jan Borysewicz. Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Christopherem Rusem spotkała się wczoraj w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
9: Że jestem trochę za niski.
8: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
9: Nie.
10: Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
8: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
10: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić tak? To. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
9: czyli
10: to
9: może,
10: pamiętam.
9: Czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
2: Na Mniej obcy do streamingu trafi 7 października. Dziś z kolei kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why, czyli w wolnym tłumaczeniu od zachwytu do pytania.
11: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
12: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
11: Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
2: Z Justyną Smoleń z Cogiteonu rozmawiał reporter. After RMF FM, Maciej Sołtys. Początek Małopolskiej Nocy Naukowców o 17. A już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Bogdana Zalewskiego zapraszam na poranne wydanie Faktów. Start punktualnie o 5.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kto przed świtem ładuje...
0: RMF Święta.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF Święta. The sun and the winter.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu Magdalena Wojtoń. Witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Jest piątek, 25 września. Kierowcy ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest 19 między Kockiem a Lubartowem na Lubelszczyźnie. Jaki był motyw mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem 5 osób na terenie klasztoru w Jarosławiu? Nie żyje jeden z księży. Przywódca Chin z historyczną wizytą w Waszyngtonie. O poranku ostrzegamy kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana jest Krajowa 19 w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Między Kockiem a Lubartowem auto potrąciło pieszego. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny, który wczoraj na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a stan dwóch jest ciężki. Ofiara to ksiądz, a sprawcą był obywatel Ukrainy. Mieszkańcy są w szoku.
3: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
2: Na miejscu jest nasz reporter, z którym będziemy się łączyć w porannych faktach. Xi Jinping z historyczną wizytą w Waszyngtonie. Przywódca Chin spotkał się wczoraj z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że politycy osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach stabilności strategicznej. Wcześniej podczas oficjalnej części spotkania prezydent USA nie szczędził uprzejmości swojemu gościowi. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń. Tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz dożywotnich interesach naszych narodów. Spędziliśmy razem czas na całym świecie. Od Niemiec po Argentynę, od Japonii po Koreę Południową, a także od Pekinu po Palm Beach na Florydzie. Lecz, co ciekawe, to nasz pierwszy wspólny pobyt tutaj, w Białym Domu. Poprzednio Xi Jinping odwiedził Waszyngton z wizytą państwową w 2015 roku. Wtedy przyjął go ówczesny prezydent Barack Obama. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, to już piątek. Ostatni piątek września, 25 dzisiaj. W tych faktach przyjrzymy się cenom paliw. Czy przekładają się one na ceny w sklepach? Zapraszamy też oczywiście na poranne rozmowy w RMF FM. Po siódmej gościem Piotra Salaka będzie poseł ugrupowania Rozwój Plus, Paweł Jabłoński. Dwie minuty po ósmej u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM, wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. Kolejne wydanie już o szóstej. Zostańcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magda, mówisz ostatni piątek września, a to też o pierwszy piątek jesieni. I co teraz?
2: No to prawda.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Rozpacz w Jarosławiu po krwawym ataku.
3: To byli nasi najukochańsi pasterze.
4: Z nieznanych przyczyn Ukrainiec śmiertelnie ugodził nożem kapłana.
2: Cztery inne osoby ranił.
4: Wiemy więcej o ataku w podkarpackim opactwie.
2: Podejrzenie sabotażu w stacji łączności satelitarnej Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Brakuje węgla.
2: A jeżeli jest, to bardzo drogi. Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa.
4: 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie.
2: W wyniku ataku zmarł jeden z zaatakowanych księży. W faktach nasz reporter Dominik Smaga.
4: Dominiku, co dotychczas wiadomo o tej tragedii?
5: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
6: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
5: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
7: Ksiądz Stanisław był przekochany.
8: To jest coś strasznego. I taka tragedia na naszych księży spadła.
5: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
4: Do tej przerażającej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście minut temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
4: Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
2: Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj.
4: Przed 22. Kolejne przesłuchania w sprawie pożaru, do którego doszło poprzedniego wieczoru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie.
4: O dotychczasowych ustaleniach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
9: Dzień dobry. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
9: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
11: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Mołotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
9: MSWiA będzie zalecać też dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu, jak właśnie teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink.
2: Ten temat powróci po 8:00.
4: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
12: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
4: Ceny węgla w niektórych skupach już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę.
2: Nie wszędzie jest też łatwa dostępność tego surowca.
13: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
14: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
13: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
4: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty.
4: A jak przekonała się reporterka RMF FM Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
15: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
16: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
17: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
16: A co będziesz studiował po maturze?
18: No właśnie jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
16: Ty już stamtąd wyszedłeś, to może już coś wiesz.
18: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk.
16: Wrócisz do domu, rozłożysz ulotki, będziesz się zastanawiał.
18: Dokładnie tak, wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie.
4: No tak, ulotki rzecz ulotna, a tu trzeba podjąć twardą decyzję.
2: Tylko dobrych wyborów wam życzymy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwa wypadki o poranku w Rymanowie na Podkarpaciu.
2: 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze krajowej nr 28 między Krosnem a Sanokiem.
1: 2 osoby zostały ranne. Trasa jest tam zablokowana.
2: Wcześniej również w Rymanowie auto osobowe zderzyło się z jeleniem.
1: 1 osoba ucierpiała.
2: Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy.
1: To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA.
2: Jednym ze środków odwetowych podjętych przez Iran po tym, jak 28 lutego zaatakowały go USA i Izrael, było zamknięcie kluczowej cieśniny Ormus.
1: Krok ten spowodował potężne zaburzenia na rynku.
2: Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać.
1: Przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów.
2: Czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
1: Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
3: To, co obserwujemy od kilku miesięcy, narastające próby dywersji.
4: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Jeżeli na przykład w krajach bałtyckich zacznie się inwazja rosyjska, no to ewakuacja na pewno pójdzie przez Polskę. I do tego trzeba być przygotowanymi.
2: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mikołaj Łukaszuk.
1: Oraz były dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
2: Puste rolki po papierze toaletowym dla wielu z nas to po prostu śmieć.
1: A mogą stać się prawdziwym sprzymierzeńcem każdego ogrodnika.
2: No, dla mnie niezwykła to sprawa.
1: Dla mnie też.
2: Nie mamy na ten temat rolki na Instagramie.
1: Ale możecie przeczytać na ten temat artykuł Malwiny Zaborowskiej.
2: Ogrodnictwo rolkowe. Zdziwicie się. rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sportowy los znów każe nam grać ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Taki pojedynek już dziś.
1: Na fakty sportowe prosto z Mediolanu zaprasza Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. 2019, 2021, 2023 i teraz 2026 rok. Za każdym razem w półfinale Mistrzostw Europy trafiamy właśnie na Słoweńców. No to już jest taka więc mała sportowa tradycja. Był taki czas, w którym Słoweńcy mieli na nas patent, potrafili z nami wygrywać. I dziś także Polacy doceniają klasę przeciwnika. Są jednak świadomi własnego potencjału.
7: Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
6: To rozgrywający Marcin Komenda. Rozgrywki rozpoczęła piłkarska Liga Narodów. Wczoraj w dywizji A 2 gole Erlinga Haalanda. Norwegia pokonała 3-2 Danię. Holandia zremisowała 1-1 z Niemcami. Portugalia wygrała skromnie 1-0 z Walią. Nowy rozdział rozpoczyna za to reprezentacja Francji. Wyjazdowy mecz z Turcją będzie pierwszym pojedynkiem z Zinedina Zidana w roli selekcjonera trójkolorowych. A to budzi we Francji duże emocje. To zupełnie naturalne. Po 14 latach pracy pod wodą Didiera Deschampa nadchodzi coś nowego. Zostaje selekcjonerem reprezentacji Francji. Ludzie o tym mówią, to ma sens, ale kluczowi są tutaj piłkarze, więc ja skupię się na swojej roli. I tyle, podkreśla Zidane. No a my w dywizji B wieczorem na Stadionie Narodowym mecz z Bośnią i Hercegowiną. W tym okienku reprezentacyjnym aż 4 spotkania do rozegrania. Dla wszystkich to jest coś nowego.
8: Pierwszy raz 4 mecze, krótki okres. Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać. Tym bardziej, że jednak w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
6: Mówił kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. W kolejnych spotkaniach zagramy najpierw na wyjeździe ze Szwecją, to już w poniedziałek, później domowy mecz z Rumunią i na koniec tego zgrupowania 5 października pojedynek w Bośni.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Dzień dobry, jesteśmy na stanowisku, gramy na lepszą muzę, teraz Daria Zała.
0: RMF Święta.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski przy mikrofonach, a zatem zapraszamy.
2: Kłaniamy się. Policyjny alert w podkarpackim Jarosławiu.
3: To reakcja służb na zagadkowy wciąż atak Ukraińca na terenie opactwa.
2: Młody mężczyzna z niewiadomego powodu śmiertelnie ugodził nożem księdza.
3: I ranił 4 inne osoby.
2: Śledztwo prokuratury krajowej w sprawie podejrzanego pożaru w Woli Krobowskiej.
3: Tylko w RMF FM nowe przesłanki świadczące o możliwym sabotażu.
2: Więcej patroli policji można się spodziewać od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnijmy, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła.
3: 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz.
2: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czego się dzisiaj można spodziewać?
4: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
4: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
6: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
4: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
2: Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu przejmie dziś prokuratura.
3: Jak ujawniliśmy w faktach, wszystko wskazuje na to, że ta instalacja w Woli Krobowskiej koło Grójca, która zaopatrywała w internet m.in. ukraińską armię, została podpalona.
2: Oto nowe informacje. Krzysztof Zasada z nami o poranku. Witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
2: Dlaczego śledztwo ma trafić z Grójca do Warszawy?
8: Przede wszystkim chodzi o wagę tego postępowania. Służby skłaniają się do wersji, że podpalenie mogło być działaniem na zlecenie Rosji. To Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej ma największe doświadczenie w tego typu sprawach i specjalizuje się w śledztwach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
3: A na czym skupili się dotąd śledczy?
8: Oni zabezpieczali przez długi czas wczoraj ślady w bazie Starlinków. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że znaleźli tam m.in. butelkę z substancją, która mogła posłużyć do wywołania pożaru. Zabezpieczony został też rejestrator kamer monitoringu, których zapis będzie teraz szczegółowo badany. Analizowane są też m.in. dane lokalizacyjne telefonii komórkowej.
2: Prezydent USA Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii Amerykańskiej i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej.
3: Zapewnia w nim, że jest przyjacielem Polski. W faktach teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co jeszcze mówił Donald Trump?
9: W taki sposób zaczął amerykański prezydent swoje nagranie. Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej niezwykłe wsparcie w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Trump. Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny, oświadczył prezydent odnosząc się do listopadowych wyborów do kongresu. Mówił też o polskim prezydencie. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał, dodał prezydent. Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę, wyznał. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
10: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. Zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Więc horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze jeszcze nigdy nie był, to jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
3: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A kiedy obejrzymy ten film i słyszymy takie słowa?
10: Rodzina przyjechała z Kaszub.
3: Horror Łopi do kin trafi w styczniu.
2: No i wtedy sami wyrobicie sobie o nim łopinie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy prognozy pogody.

0: co tydzień w radiu RMF 24. Chiny zmagają się z bańką długu.
1: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem.
2: W Suliszewie na odcinku Złocieniec-Drawsko-Pomorskie zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk.
1: Oprogramowanie służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma Kubusoft jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska.
2: Wczoraj o cyberataku informował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się m.in. dane kontaktowe i numery PESEL.
1: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach.
2: Tuż po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Czesław Mroczek.
1: Z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, posłem Koalicji Obywatelskiej spotka się nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
2: A poruszy takie tematy jak krwawy atak obywatela Ukrainy w klasztorze w podkarpackim Jarosławiu oraz możliwy akt rosyjskiego sabotażu w stacji bazowej Starlinka na Mazowszu.
1: Zapraszamy za niecałe pół godziny.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od kolejnych niepokojów na rynku paliw. Ale tym razem nie płyną one z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego. Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy. Komisja Europejska podkreśla, że taki ruch byłby szkodliwy i dla Amerykanów, i dla Europejczyków. Musimy pamiętać jednak, że w Stanach Zjednoczonych za chwilę mamy wybory do Kongresu. Administracja Trumpa może więc zabiegać o tańsze paliwo za wszelką cenę. Kłopoty w przemyśle. Producenci zaczynają zalegać z płatnościami. Wartość nieopłaconych faktur wzrosła w ciągu roku o 18%. Przetwórstwo przemysłowe jest już zadłużone na 9 miliardów złotych.
5: Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych. Najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów.
4: Wylicza główny analityk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Waldemar Rogowski. Średnio na każdą firmę w przetwórstwie przemysłowym przypada już ponad 330 tysięcy złotych długu. Kłopoty w przemyśle, kłopoty także w kantorach. Wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny słaby dzień złotego. O poranku euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,66, tu akurat lekki spadek, funt brytyjski tu bez zmian 5,09 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To wam teraz gramy najlepszą muzykę zupełnie dla odmiany, do porannej kawy albo w drodze do roboty.
0: RMF Święta.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają je dla was Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
2: Kłaniamy się.
3: Na początku prosimy o uwagę kierowców.
2: Mamy sygnał o karambolu w Warszawie.
3: Gościem Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Czesław Mroczek,
2: poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
3: Wcześniej omówimy specjalną broszurę tego resortu.
2: Instrukcja MSWiA dotyczy reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Fakty o 8:00. Zaczynamy od informacji o karambolu na trasie S79 między węzłami Warszawa-Okęcie i Marynarska.
3: Zdarzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy w kierunku centrum Warszawy.
2: Niemal 9 miliardów złotych długu, wprowadzenie opłaty turystycznej, pytania o budowę metra i wyzwania rynku pracy.
3: Takie tematy zdominowały kampanię w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. O fotel w magistracie przy Placu Wszystkich Świętych powalczy 7 osób. Głosowanie w najbliższą niedzielę.
2: A w studiu faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Maćku, jaka to była kampania?
4: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
3: A w niedzielę w RMF FM i Radiu RMF 24 krakowski wieczór wyborczy.
2: Będziemy w sztabach kandydatów. Pojawią się komentarze polityków, a nasi dziennikarze na ulicach Krakowa będą pytać mieszkańców o pierwsze sondażowe wyniki.
3: Początek w niedzielę o 20:00.
2: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza.
3: Taką broszurę publikuje dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, ponownie witamy Cię w faktach. Co znalazło się w tej instrukcji?
5: W zwięzłej formie w punktach opisano, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Następnie opisano miejsca, które mogą służyć za schronienia. Kolejna sprawa to zalecenia, jak zachowywać się podczas alarmu, który zastanie nas w domu, na otwartej przestrzeni czy w samochodzie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
6: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
5: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister Magdalena Roguska. Na koniec instrukcji resort przypomina o tym, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny.
7: Rozmowa oparta na faktach.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy panów.
3: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: I Choren Nożownik z Podkarpacia został już przesłuchany?
9: On został ujęty i w związku z tym prowadzone są czynności w stosunku do niego. Przede wszystkim będzie ocena tego, czy był poczytalny, tak?
8: A mógł nie być poczytalny?
9: No to jest element, który musi być ustalony na samym początku i będą sprawdzane wszystkie jego działania na terenie kraju. Wiemy, że on wjechał do Polski z Niemiec. W związku z tym sprawca jest ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności, które pozwolą nam ustalić jego motywację i wszystkie szczegóły.
8: Mamy pewność, że on działał sam?
9: To jest właśnie element, który jest w tej chwili ustalany. Znaczy, z tego co pamiętam, ale on wjechał do kraju, przemieszczał się sam, ale to jest przedmiot, jak powiedziałem, działania w tej chwili.
8: A jego telefon został zabezpieczony? Bo to są, rozumiem, często takie informacje są w telefonie.
9: Panie redaktorze, w tej sprawie sprawca został natychmiast ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności. Z każdą godziną będziemy wiedzieli więcej.
8: Panie ministrze, pojawiły się też takie informacje w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, że to jest były żołnierz.
9: Nie mogę tego potwierdzić. Ja prosiłbym, żebyśmy w tej sprawie poczekali kilkanaście godzin, kilka dni. Naprawdę będziemy mieli w tej sprawie dużą wiedzę, bo przecież rejestry, które posiadamy, jego wjazdu do Polski, przemieszczania się, jak również no, czynności, które w stosunku do niego są prowadzone, pozwolą nam ustalić wszystkie, mam nadzieję, elementy związane z tą zbrodnią.
8: A strona ukraińska z nami współpracuje w tej sprawie?
9: Strona ukraińska, sam prezydent Zełenski odniósł się do tego strasznego morderstwa i zachowania, przepraszając, wyrażając swoje ubolewanie. Tak, strona ukraińska. W ogóle mamy dobrą współpracę w sprawach karnych z Ukraińcami. Mamy podpisaną umowę nową o współpracy w
8: ściganiu. Czyli tu wszystkie informacje będą przekazane?
9: Tak, nie, to nie budzi wątpliwości.
8: Wicemarszałek Sejmu, nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała zaapelował, żeby wezwać ukraińskiego ambasadora do MSZ-u. Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
9: Ale w tej sprawie...
8: No w sprawie tego mordu.
9: Ale nie, mówię, że w tej sprawie nie mamy żadnych... blokad problemów ze strony Ukrainy, tak jak pan tutaj pytał, ja odpowiedziałem. No co więcej, w tej sprawie stanowisko polskie jest jasne. My wydalamy z naszego kraju wszystkich cudzoziemców, którzy naruszają porządek prawny, nie tylko dopuszczają się przestępstw, ale stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.
8: No rozumiem, że ich Oren odpowie przed polskim sądem.
9: Oczywiście, że będzie rozliczony karnie, ja tylko chcę odnieść się do tego... Wydalamy z Polski tych, którzy naruszają, dopuszczają się przestępstw, wykroczeń, naruszają porządek, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 3 razy więcej niż robił to rząd PiS-u, w którym i ugrupowanie pana Horały.
8: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo no, niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
9: No. W sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
8: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
9: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
8: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
9: Z samorządami. My odbudowaliśmy potencjał polskiej policji. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
8: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
9: Tak jak powiedział, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzę, że nie będziemy mieli. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci i najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców,
8: no
9: dlatego, że ich najwięcej po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
8: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Sterlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
9: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc...
8: Tutaj... Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował? Taką jakby po koktajlu mołotowym.
9: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
8: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
9: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że było to działanie.
8: Podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
9: to jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
8: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
9: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
8: Był taki plan w tym przypadku?
9: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, obiekty o najwyższej ochronie.
8: Tu postawimy kropkę i za chwilę przejdziemy dalej, jak będziemy chronić te obiekty. Ale teraz pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostaniemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Tomasz Telikowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Czesław Mroczek. Ta rozmowa trwa w sieci.
2: A my już zapraszamy na kolejne fakty o 8:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Magdalena Karwat-Marek, teram, teram.
11: RMF Święta.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: W tej sprawie nie mamy żadnych blokad ze strony Ukrainy.
2: Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek odpowiedział na apel wicemarszałka Sejmu Marcina Horały.
1: Polityk z klubu Rozwój Plus zażądał, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Ukrainy w związku z tragicznym atakiem ukraińskiego nożownika w Jarosławiu.
2: Mężczyzna śmiertelnie ugodził księdza i ranił 4 inne osoby. Nasz dziennikarz zapytał wiceministra Mroczka o możliwy trop w tej sprawie.
3: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo no, niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
4: W sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
1: Cała rozmowa Terlikowski-Mroczek jest już na rmf24.pl.
2: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na Krajowej 12 w Przygłowie w Łódzkiem.
1: Droga jest zablokowana między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem.
2: Dwa wypadki z udziałem zwierząt o poranku na drogach w Warszawie.
1: Na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli samochód osobowy uderzył w 4 młode dziki.
2: Ruch na pasie w kierunku Gdańska wraca już do normy.
1: W dalszym ciągu są natomiast utrudnienia na S70C9. Między węzłami Warszawa Okęcie i Marynarska osobówka uderzyła w Jelenia.
2: Tam w miejscu wypadku zablokowane są dwa pasy w kierunku centrum Warszawy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Reprezentacja Polski w grze i to więcej niż jedna. Dziś dużo emocji dla fanów biało-czerwonych.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, do wyboru siatkówka albo piłka nożna, ale tak naprawdę wytrwali kibice nie będą musieli wybierać, zdążą obejrzeć i jeden, i drugi mecz. Dla siatkarzy to na pewno będzie przedostatnie spotkanie mistrzostw Europy w Mediolanie o 17:00, półfinałowe starcie ze Słowenią. Jesteście faworytem na papierze, ale w tych czasach w siatkówce może wydarzyć się wszystko. Jeśli masz kiepski dzień, nie koncentrujesz się na każdej piłce, to możesz z kimś naprawdę łatwo przegrać. My spróbujemy oczywiście wygrać i będziemy walczyć w każdej akcji, tak mówi jeden z liderów słoweńskiej kadry, Alen Pajenk. W drugim półfinale o 21:00 zagrają Francuzi i Finowie. Reprezentacja Finlandii po tym, jak wyeliminowała Włochów, no chce iść dalej, po historyczny medal. Trener analityk ze sztabu fińskiej kadry Kamil Sołoducha przekonuje, że wygranie z trójkolorowymi jest możliwe.
7: Myślę, że jeżeli pokonaliśmy mistrzów świata, to jakby to jest sport i tutaj nie ma zespołów nie do pokonania. Oczywiście to będzie bardzo, bardzo trudne wyzwanie, natomiast wszystko jest możliwe.
6: Czy Finowie sprawią kolejną sensację? Przekonamy się późnym wieczorem. Na piłkarze mają przed sobą walkę o pierwsze punkty Ligi Narodów. Biało-czerwoni w dywizji B na początek domowy pojedynek z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. Trener Jan Urban zapowiada na czas tego zgrupowania poszukiwania bramkarza, który może zostać tą reprezentacyjną jedynką.
8: Chcemy zrobić tak, żebyśmy byli trochę bliżej poszukiwania tej jedynki, o której cały czas się mówi, kto tym numerem jeden w reprezentacji. I chcielibyśmy też Ligę Narodów wykorzystać na to.
6: Mówił nasz selekcjoner. Ruszył nowy sezon w Eurolidze koszykarzy. W pierwszej kolejce spotkały się dwie drużyny, w których grają reprezentanci Polski. FC Barcelona Aleksandra Balcerowskiego i Anadolu Efes Stambuł Jordana Lloyda. Górą kataloński klub 89-82. Balcerowski zdobył 10 punktów, miał też 4 zbiórki, a Lloyd ze skromnym dwupunktowym dorobkiem.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Jeszcze 26 minut i będzie 9.
0: RMF Święta.

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: czasu.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: Mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Polecamy.
3: Mamy pewność, że to podpalenie.
4: Nowe informacje ze śledztwa w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu ujawnił nam wiceminister Mroczek.
3: Odliczanie do werdyktu kinowego w Gdyni.
4: Jutro poznamy zwycięzcę filmowego festiwalu.
3: A jakie obrazy uważane są za faworytów do trofeum?
4: Połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką z redakcji kulturalnej RMF FM. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili dla kierowców.
3: Uważajcie na S5 w Wielkopolsce.
4: W miejscowości Piotrowo I między węzłami Czempin, Kościan, Północ ciężarówka z drewnem przewróciła się na samochód osobowy.
3: I zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
4: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
3: Analiza monitoringu stacji Starlinków na Mazowszu nie pozostawia wątpliwości. To było podpalenie, mówił w porannej rozmowie RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy minister potwierdził ustalenia RMF FM, że na miejscu znaleziono butelkę po płynie zapalającym?
5: Tego wprost nie powiedział, ale zaznaczył, że analiza monitoringu nie pozostawia wątpliwości, że to było podpalenie.
6: Ustalenia dają nam dowód na to, że to było podpalenie.
5: Wciąż nie ma jednak pewności, czy był to sabotaż.
6: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć.
5: By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić sprawcę. I tu pomoże monitoring.
6: To jest w trakcie czynności w tej chwili, znaczy to jest istotny dowód.
5: Wiceszef MSWiA podkreślił także, że trzeba spodziewać się kolejnych sabotaży, ataków i pożarów, bo to jest model działania Rosji.
4: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Wzrost inflacji jest już przesądzony.
4: Tak ekonomiści oceniają wpływ wysokich cen paliw na polską gospodarkę.
3: Inflacja za sierpień wyniosła, przypomnijmy, 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%.
4: W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
7: Dzień dobry,
3: witamy.
4: Dzień dobry. Igorze, czyli przez drogie paliwa czeka nas drożyzna.
7: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną.
8: Można szacować, że 10% wzrost cen paliw przyczynia się do wzrostu cen żywności o 0,4%.
7: Wylicza główny ekonomista banku Crédit Agricole dr Jakub Borowski, a przecież paliwa podróżują w skali roku o 50%.
8: Prędzej czy później ten efekt cenowy w odniesieniu do produktów żywnościowych, żywności przetworzonej, nieprzetworzonej, zobaczymy.
7: Pierwsze oznaki w najbliższych miesiącach. Co gorsza, eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
4: Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy.
3: Jednym słowem, taki cel ma na dzisiaj nasza siatkarska reprezentacja.
4: A jego realizacja od 17 w Mediolanie. Tam jest nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Patryk Serwański. Patryku, Polacy są faworytami.
9: Dzień dobry z pochmurnego na razie Mediolanu. Od lat nasi siatkarze przywożą medale z najważniejszych imprez. Odkąd trenerem jest Nikola Grbicz, robią to regularnie. To z jednej strony oznacza naprawdę dużą presję na wynik. Z drugiej to daje doświadczenie, ogromne doświadczenie w grze o najwyższą stawkę. Nieliczni mogą się w ostatnich latach pod tym względem z nami porównywać. A to wszystko prowadzi zdaniem Nikoli Grbicza do prostego wniosku.
10: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Będziemy gotowi.
9: Będziemy gotowi, bo naszym celem jest tutaj wywalczenie złotego medalu i dzięki temu też przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Mediolan, Patryk Serwański.
4: Drugi półfinał o 21:00.
3: Tak, powalczą w nim Francuzi i Finowie.
11: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
3: Jutro dowiemy się, kto wygrał tegoroczny festiwal w Gdyni. Na miejscu jest oczywiście dziennikarka RMF FM, nasza wysłanniczka Katarzyna Sebekowska-Szuchta. Witamy serdecznie.
4: Kasiu, o których filmach mówi się w kontekście nagród najczęściej?
12: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann. Ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
3: Bardzo ciekawie, frapujące. Kasiu, a jaka była tegoroczna Gdynia?
12: Trochę słońca, trochę deszczu, to jeśli chodzi o pogodę. Młoda była, bo wielu debiutantów pokazało tu swoje filmy, ale oddająca też hołd klasyce i mistrzom jak Kieślowski czy Wajda. I silna kobietami była Gdynia. Aż 7 filmów z konkursu głównego to dzieła reżyserek i to jest historyczny rekord tej sekcji.
4: Z Kasią słyszymy się ponownie w Faktach Kulturalnych RMF FM.
12: Będą kinowe premiery.
4: Cary i Hotspot i Brad Pitt będzie.
3: A na razie Pitt, stop. Zapraszamy na 11.
4: A wcześniej o 10 kolejne fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Proszę, kto Magica ma?
1: Słuchacie stacji RMF Święta.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Jasiński, ale najpierw wcześniej Magdalena Wojton i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
2: Pojmano podejrzanych w sprawie śmiertelnego ataku nożem w Inowrocławiu.
3: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie tej tragedii w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Po jego relacji przeniesiemy się do podkarpackiego Jarosławia.
3: Nasz wysłannik jest w opactwie, w którym zbrodni dokonał młody Ukrainiec.
2: Zaskakujące wieści przynosi dziennikarz z redakcji naukowej.
3: Posłuchajcie, czym można zastąpić środki przeciwbólowe.
2: Dwóch mężczyzn zatrzymano po śmiertelnym ataku nożem w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Do tragedii doszło późnym wieczorem na parkingu przy Teatrze Miejskim.
2: Ofiara to 41-latek, który mimo udzielanej pomocy zmarł.
3: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o samym akcie agresji oraz o zatrzymanych?
4: Do ataku doszło około godziny 23. Do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli mieć w rękach noże. Zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciekli. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mieszkańca Inowrocławia nie udało się uratować. Zatrzymani, podejrzewani o ten atak, mają 34 i 38 lat. Teraz pod nadzorem prokuratury ustalany jest dokładny przebieg zdarzenia oraz to, co doprowadziło do tragedii.
2: Mieszkańcy podkarpackiego Jarosławia są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie, gdzie 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z cięży.
3: W Jarosławiu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w miejscu tej tragedii?
5: Dzień dobry. Nie ma tu już policji i prokuratorów, a na chodnikach, które jeszcze wczoraj zagrodzone były policyjną taśmą, widać ślady krwi. Przed wejściem na teren opactwa co chwila przychodzi ktoś ze zniczem i co chwila ktoś się modli.
6: Przyszłam zapalić znicz i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię. Także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
7: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
8: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. 9:30, 10 msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i wspowiadać.
5: I właśnie około 9:30 wczoraj ksiądz został zaatakowany przez nożownika. Z Jarosławia Dominik Smaga.
2: Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.
3: Tak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
9: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
2: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy.
3: Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
0: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Gdy coś nas boli, to sugestia, by poćwiczyć, wydaje się dość egzotyczną radą.
10: A jednak analizy przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelaidzie wskazują, że regularne ćwiczenia mogą być w walce z bólem nawet skuteczniejsze niż najpowszechniej stosowane środki przeciwbólowe.
3: W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Jak silny jest ten efekt?
10: Analiza danych z ponad 2000 badań naukowych obejmujących 220 tysięcy osób pokazała, że średnio osoby regularnie ćwiczące odczuwały zauważalny spadek bólu ponad punkt w 10-punktowej skali. To nie rozwiązywało problemu, ale dawało pewną ulgę w przypadku bólu towarzyszącego wielu schorzeniom, od bólu mięśniowo-szkieletowego przez neurologiczny i zapalny, aż po ból towarzyszący chorobom nowotworowym.
3: A jak to można wytłumaczyć?
10: Według ekspertów podczas ruchu organizm uwalnia endorfiny i serotoninę, substancje, które nie tylko poprawiają nastrój, ale także podnoszą próg odczuwania bólu. Ćwiczenia pomagają również wyciszyć stany zapalne, modyfikują sposób, w jaki mózg interpretuje bodźce bólowe. Jeśli przyczyny bólu nie wykluczają możliwości ruchu, warto regularną, nawet lekką aktywność rozważyć.
2: Bardzo dziękujemy za tę informację. A jeszcze więcej doniesień podajemy oczywiście w radiu RMF 24.
3: Kolejne fakty na antenie RMF FM przedstawi o 11:00 Ewa Kwaśny.
2: A my już nisko się kłaniamy.
3: Tak jest i dziękujemy za wspólne poranne godziny. Bogdan Zalewski
2: oraz Magdalena Wojtonie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
2: Witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie. Zapraszam. Prokuratura w Przemyślu sformułowała zarzuty wobec Ukraińca, który wczoraj zaatakował ludzi nożem w opactwie w Jarosławiu. Zabił księdza i zranił 4 osoby. 31-letni Ihor M. usłyszy zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś te zarzuty zostaną mu przedstawione, ponieważ jest w szpitalu. Będzie też wniosek o tymczasowy areszt. W faktach także pod lupą cyklu Twoje zdanie, sztuczna inteligencja. A nasz dziennikarz rozmawiał w Jarosławiu z kobietą, która była świadkiem wczorajszego ataku.
3: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumor, patrzę z tej prawie, że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo sprzed jednej strony siedziało do konfesjonału. Cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić. I myśmy wyszli.
2: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga od kobiety, która przyszła wczoraj na mszę. I ważna informacja. Policja szuka 12-latka z Siechnic na Dolnym Śląsku. Chłopiec z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Nastolatek może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Każdy, kto posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policją. Ceny paliw mogą przynieść wyższe raty kredytów. Coraz bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. Drożyzna na stacjach paliw będzie napędzać inflację. Wyższe stopy mogą ją spowolnić. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Witaj Igor, jeśli będzie podwyżka stóp procentowych, to kiedy i jak duża?
4: No, członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku.
5: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
4: Mówił członek Rady Ludwik Kotecki, czyli możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych.
5: Bardzo zależymy od tego, co się dzieje, co się będzie działo dalej z cenami ropy.
4: Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć. Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom, nie my jedyni. Stopy poszły już w górę m.in. w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Norwegii i Japonii.
6: Razem tworzymy fakty.
2: Czy sztuczna inteligencja rozwija się już zbyt szybko? O to pytamy dziś w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Gdańsku jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, pytasz o to w gdańskiej Oliwie. Dlaczego właśnie tam?
7: Bo to największe zagłębie biurowe północnej Polski. Wokół są firmy, w których nowe technologie są codziennym narzędziem pracy. I właśnie o rozwój AI zapytałem profesora Piotra Szczuko z Politechniki Gdańskiej.
8: Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, hałasu w miejscu pracy. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI.
7: A teraz czekamy na wasze głosy. Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Piszcie SMS-y na 3322, maile na radio@rmf24.pl czy dzwońcie na 12 2 miliony 12.
2: Zachęcamy was do dyskusji. Temat wróci w Radiu RMF 24 i faktach RMF FM. A w faktach kulturalnych RMF FM łączymy się teraz ze studiem na festiwalu filmowym w Gdyni. Tam Katarzyna Sobiechowska-Szukta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: I Kasiu, obiecane już kinowe premiery weekendu.
9: I też o AI, wiesz? Dziś do naszych kin wchodzi Hotspot, pokazywany tu w Gdyni premierowo, bo ten film jest w konkursie głównym i to jest opowieść o świecie w takiej niedalekiej przyszłości, który kontroluje świadoma sztuczna inteligencja. Pojawia się w tym świecie detektyw Johnny w stylu rodem z lat 80., a Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, w głównej roli obsadziła Andrzeja Konopkę.
10: On nie grał tego tylko i wyłącznie psychologicznie, używał tych innych konwencji. Tutaj myślę też o konwencji z anime, ale też o konwencji trochę takiej pastiszowej, komediowej, groteskowej. Przerysowanej.
11: Możemy się porozumiewać bez słów, możemy się podłączać do maszyny, możemy latać na bardzo odległe planety, odkrywać kolejne gwiazdozbiory, ale mam wrażenie, że uczucia, nasze lęki, namiętności pozostają ciągle te same.
9: Inna premiera weekendu to W sercu dziczy, survivalowy dreszczowiec w roli byłego oficera sił specjalnych, który musi przetrwać w dziczy Alaski, Brad Pitt, a drugą gwiazdą tego filmu, chociaż właściwie nie wiem, czy jednak nie pierwszą gwiazdą tego filmu, jest towarzyszący mu pies bojowy Odin, przeuroczy owczarek niemiecki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A propos świata kultury, urodziny dziś obchodzą Katrina Zeta-Jones i Mike.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF Święta.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchamy.
2: Sprawcy ataku na MyDoctor uderzyli ponownie o kolejnym gigantycznym wycieku danych pacjentów. Za moment w faktach. Przypominamy też pilny apel policji. Poszukiwany jest 12-latek z Siechnic na Dolnym Śląsku. Nastolatek z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. W faktach także o dreszczowcu, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Będzie też o mowie psów oczami naukowców. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemów firmy MyDoctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis zaufania Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
2: A teraz uwaga, pilny apel policji. 12-latek za kierownicą. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie chłopca z Siechnic na Dolnym Śląsku i auta, którym odjechał z miejsca zamieszkania. Policja wciąż nie znalazła nastolatka, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Za kierownicą siedzi 12-letni Łukasz Nowak z podwrocławskiej gminy Siechnice. Jak ustaliłam, to uczeń 6 klasy ze szkoły podstawowej w Radwanicach. Nastolatek prawdopodobnie prowadzi auto należące do rodziców. To czarny Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Samochód został zarejestrowany przez monitoring rano we Wrocławiu w rejonie skrzyżowania Karkonoskiej i Zwycięskiej. To jakieś 15 kilometrów od miejscowości, z której wyruszył. Funkcjonariusze sprawdzają możliwe trasy przejazdu i apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o pilny kontakt. Chłopiec może stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także pieszych i innych kierowców.
2: Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który przedwczoraj mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. Radary zarejestrowały tego dnia obiekt, który poruszał się znad obwodu Królewieckiego na południe z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka. Tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad obwodu Królewieckiego.
5: Fakty RMF FM na tropach historii.
2: To może być sensacyjne znalezisko, ale potrzebne są dodatkowe badania. Naukowcy i archeolodzy nie wykluczają, że wśród znalezionych w archikatedrze we Fromborku szczątków biskupów może być wuj Mikołaja Kopernika, Łukasz Wacenrode. Mówi nam organizator badań Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus.
6: W wyniku prac, które prowadziliśmy w domniemanej krypcie biskupiej, odnaleźliśmy szczątki kilku osób, które antropolodzy uznali za prawdopodobne szczątki biskupów warmińskich, w tym biskupa Łukasza Wacenrodego. W związku z tym pobraliśmy próbki do dalszych badań. Wszystkie pochówki sprzed potopu szwedzkiego są bardzo trudne do identyfikacji w katedrze we Fromborku.
2: O szczegółach tych badań przeczytacie na rmf24.pl. Futurystyczny dreszczowiec o świecie, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Pokazywany premierowo na trwającym właśnie festiwalu w Gdyni film Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej dziś wchodzi do kin. Andrzej Konopka gra w nim detektywa Johnego, a jego stylizacja to m.in. tlenione loki, obcisłe trykoty oraz tygrysie futro. Na początku wpadłem w popłoch, mówi nam aktor.
7: Pewien wysiłek musiałem podjąć, żeby się w ten kostium wcisnąć potem na planie. Natomiast miałem te obawy, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy pojechaliśmy do Aten, bo zdjęcia były w Grecji, kiedy przyszedł dzień przymiarek kostiumów, to poczułem, że po prostu jako aktor mogę w tym kostiumie wszystko. To mnie totalnie uwolniło z jakiegoś obowiązku, żeby to było poprawne, żeby to się trzymało w jakichś ramach.
2: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nasza wysłanniczka na festiwal filmowy w Gdyni. Psy przetwarzają ludzką mowę, podobnie jak my sami, przekonują naukowcy z Budapesztu. Najnowsze doniesienia grupy badawczej, która od dawna zajmuje się badaniami naszych czworonożnych przyjaciół, przynosi Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To wygląda na kolejne potwierdzenie, że psy wiele rozumieją.
1: No nie da się ukryć, zresztą opiekunów psów tak naprawdę to nie zaskakuje, ale istota tych badań jest faktycznie interesująca. Naukowcy z Uniwersytetu Etwesza Loranda w Budapeszcie badali z pomocą nieinwazyjnej aparatury EEG 20 osób i 20 psów, którym puszczano ciągłe strumienie mowy, w których powtarzały się wzorce spółgłoskowe albo samogłoskowe. Jak dobrze wiemy, nasze ludzkie rozumienie słów opiera się na tym, że to spółgłoski przenoszą treść i informacje. I okazało się, że u psów jest tak samo. Co ciekawe, obowiązywało to niezależnie, czy we wczesnym okresie życia miały intensywny kontakt z ludzką mową, czy nie. Były się w stanie tego po prostu nauczyć właściwie w dowolnym momencie. Warto więc do nich mówić, rozumieją głębiej, niż by się nawet nam wydawało.
2: No i bardzo czasami błyskawicznie wiedzą, co znaczy smaczek, nagroda.
1: Dużo spółgłosek tam jest w tych słowach.
2: Właśnie, trudne słowa. Szczególnie dobrze rozumieją też zachętę do wyjścia na spacer.
1: I to przydaje się i im, i nam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A jak go prosisz 7 razy, żeby zszedł w kanapę, to nic.
0: RMF Święta.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wyborczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. 4 ukraińskich nastolatków zatrzymanych za rozboje w Sulejówku pod Warszawą. Ofiarami były kobiety z Ukrainy. Benzyna i diesel coraz droższe. Analitycy przewidują jeszcze wyższe ceny w najbliższych dniach. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, czy należy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji. Zajrzymy też w zimowe Tatry.
3: No jest jak jest, taka pora roku.
2: Fakty o 13:00 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem. Został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. 4 ukraińskich nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci za rozboje, których mieli się dopuścić w podwarszawskim Sulejówku. Ich ofiarami były 2 kobiety, także obywatelki Ukrainy. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
4: Dwaj mają 15 lat, kolejni po 17. Wpadli po pościgu, w który ruszyli za nimi policjanci. Funkcjonariusze interweniowali tuż po otrzymaniu zgłoszenia od 42-latki i 19-letniej Ukrainki. Z relacji kobiet wynikało, że młodzi napastnicy steroryzowali je przedmiotem przypominającym broń. Zażądali pieniędzy. W sumie zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. 3 Ukraińcy zostali zatrzymani na ulicach Sulejówka. 4 wpadł po jakimś czasie w Warszawie. 17-latkowie trafili do aresztu. 15-latków sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.
2: Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje się na bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie stawki widzisz?
5: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
6: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
5: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili, a w kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
2: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie. Czy jej rozwój należy spowolnić? W Gdańsku Oliwie jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
7: Dzień dobry.
2: Staszku, młodzi ludzie nie boją się tempa rozwoju?
7: Wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
8: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
7: Usłyszałem w 5. liceum w Gdańsku, a jakie jest wasze zdanie? Sprawdzamy dziś, jak co piątek w Radiu RMF 24.
9: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Na Kasprowym Wierchu ciągle leży 15 cm śniegu, a temperatura to niespełna stopień powyżej zera. Turyści, którzy przyjechali na jesienne wycieczki górskie, są zaskoczeni i musieli nieco zmienić swoje plany.
10: Trochę tak, ale nie jest źle. Dzisiaj żeśmy się z synem wypuścili pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Poznania. Nie wiemy, co nas tam czeka, ale myśmy się nie przygotowali. Nie mamy jakichś takich raków, nic nie mamy. Idziemy na żywioł. Jak będziemy widzieć, że jest niebezpiecznie, to się wracamy.
3: No jest jak jest, taka pora roku.
11: No tak, a tu z jesienny się zrobiły zimowe wędrówki.
3: Tak jest, no mamy. Śnieg też zahaczyliśmy nad morskim okiem czarnym stałem, także taki podstawowy sprzęt, czapki, jakieś kurtki ciepłe i daliśmy radę. Żyjemy.
7: Kraczki mamy.
2: Usłyszał od turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Dziś sportowe popołudnie i wieczór o 17:00 nasi siatkarze we Włoszech grają ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. O 20:45 piłkarze Widze Narodów zmierzą się w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. W kolejnych faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Włoch.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ostatnie 5 minut i losujemy. Jeszcze teraz
0: SMS. Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Kwaśnym, zaczynamy fakty.
2: Zgadza się, zapraszam. A w faktach nowe informacje w sprawie nastolatka z Siechnic pod Wrocławiem, który rano uciekł z domu samochodem. Na szczęście odnaleziono go za Zieloną Górą. O uwagę prosimy kierowców na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Samotrudnienia. W faktach także walka o Kraków. Łukasz Gibała pozostaje faworytem pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. A jak w tym sondażu wypadli pozostali kandydaci? O tym za moment. 12-latek spod Wrocławia, który uciekł z domu samochodem, pokonał samodzielnie blisko 200 kilometrów. Dojechał po ruchliwej autostradzie aż pod Zieloną Górę, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: To cud, że nikomu nic się nie stało. Nastolatek o 8 rano wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i ruszył w trasę. Najpierw dojechał na Bielany Wrocławskie, później skręcił na autostradę A4, a następnie trasę S3. Dzięki wskazówkom innych kierowców policjanci rozpoczęli za nim pościg, opowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górą, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach i oczekuje na przyjazd rodziców, a także na pomoc medyczną.
3: Mimo obaw nie spowodował też żadnego wypadku.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Raciążku w Kujawsko-Pomorskim z powodu pożaru ciężarówki zablokowanej spas w kierunku Gdańska.
5: Tym żyje Kraków.
2: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. A w faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Maćku, jak w sondażu wypadli pozostali kandydaci?
6: Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają zaś Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie Wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
7: Jeszcze nie zdecydowałam, także.
6: A orientowała się pani w ogóle?
7: No tak na razie pobieżnie.
8: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
9: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
6: Tak mówili mi krakowianie.
2: Maciej Sołtys, dziękujemy. W niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Papież rozpoczął wizytę we Francji. Po przylocie do Paryża Leon XIV rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosił tam przemówienie. Zaapelował w nim, by nie być obojętnym wobec cierpienia na świecie z powodu konfliktów.
10: Wzywam was, abyście nigdy nie uznawali wojny za coś nieuniknionego i abyście bez wytchnienia promowali dialog i dyplomację, oświadczył papież w Pałacu Elizejskim, przemawiając między innymi do czołowych francuskich polityków. Za bardziej kontrowersyjne uznane zostały przez wielu paryskich obserwatorów słowa Leona XIV, który zasugerował, że masowy napływ afrykańskich imigrantów, cytuję, wzbogaca francuską sztukę wspólnego życia w społeczeństwie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że papież nie wziął pod uwagę negatywnych skutków tego zjawiska, takich jak częste zamieszki i wysoka przestępczość na imigranckich przedmieściach dużych miast. Z Pałacu Elizejskiego w Paryżu, Marek Gładysz.
2: Zdobywali medale na trzech ostatnich Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
11: Dzień dobry. Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji. Wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy. Mediolan, Patryk Serwański.
2: Relacje z meczu Polaków w popołudniowych faktach RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Miło nam ogłosić, że w końcu mamy upragnienie.
14: RMF Święta.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy nawet kozji herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
2: Witam ponownie i zapraszam. I jest prokuratorski wniosek o tymczasowy areszt obywatela Ukrainy po ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. W faktach także o największej imprezie biegowej w naszym kraju. Chodzi o niedzielny maraton warszawski.
3: To bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość.
2: Punktualnie 15. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zmarł zraniony przez niego ksiądz. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
4: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
5: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
6: Często słyszę dobry spowiednik, tak było.
7: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
8: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
6: A wczoraj też był?
8: Tak. Na wczoraj to już była tragedia.
2: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Aktualny obraz faktów.
2: Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
10: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
2: Obecnie na terytorium Polski przybywa około 8 tysięcy wojsk sojuszniczych. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie zależy uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jednak upiera się przy przepisach, które sam zaproponował. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakiej decyzji możemy się spodziewać?
11: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisów wprost wyklucza.
12: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
11: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
2: 100 tysięcy kibiców pojawi się, według organizatorów, na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już w niedzielę. Na terenie miasteczka biegacza, na placu centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jakie nowości pojawią się w tym roku?
13: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
14: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
13: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
2: Maraton warszawski oznacza też zmiany na ulicach w centrum stolicy. Drogowcy zamknęli już dzisiaj fragment ulicy Świętokrzyskiej. Szczegóły tych zmian mamy na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Warto było.
0: RMF Święta.

RMF Święta.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Stan i chora M nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. Przekazała przed momentem rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła.
2: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Do konferencji prokuratury w Przemyślu wrócimy w faktach o 16. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji. Polscy piłkarze zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM, czerku którego zawodnika biało-czerwoni mogą się dziś obawiać.
3: Na pewno napastnika Demirovicza ze Stuttgartu, który ostatnio w Lidze Mistrzów strzelił hat-tricka. Na pewno skrzydłowego Juventusu, Alejbegowicza. Do tego solidna obrona z Muhamerowiczem z Lidz, z Kolasinaczem z Atalanty. Natomiast proszę mi wierzyć, nie widzę w składzie bośniaków nazwisk, które Lewandowskiego czy Zielińskiego miałyby przyprawić o dreszcz. Kiedyś takie emocje wywoływał snajper Edin Dzeko, ale on 2 października przeciwko Szwecji zakończy reprezentacyjną karierę, więc z nami może w ogóle nie zagrać.
4: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
3: Mówił skrzydłowy Przemysław Frankowski. Dziś nasi piłkarze powinni się nastawić na atak pozycyjny, a w tym niestety od lat radzimy sobie słabiutko.
1: Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Punktualnie 16 w RMF FM. Najnowsze fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Uwaga, Polacy zatrzymani na polsko-niemieckiej granicy.
0: RMF FM. Słuchaj ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Od teraz z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszamy. Nowe informacje w sprawie ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
3: Biegli stwierdzili chorobę psychiczną u 31-letniego Ukraińca.
2: Niewybuch paraliżuje ruch na trasie S7 w pobliżu Gdańska.
3: W Krakowie ostatnia prosta kampanii prezydenckiej.
2: Sprawdzimy, czy pod Wawelem czuć wyborcze napięcie.
3: A za godzinę wielki mecz polskich siatkarzy.
2: Biało-czerwoni powalczą o finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Z powodu choroby psychicznej nie można przesłuchać sprawcy wczorajszego ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
3: Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Przemyślu prowadząca śledztwo w sprawie 31-latka, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym duchownych. Ataku nie przeżył jeden z księży.
2: Z nowymi faktami reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Co stwierdzili biegli, którzy badali Ihora M?
4: Dzień dobry. Według biegłych ma on objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych i wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Mężczyzna ma silne objawy psychotyczne, jest pobudzony psychoruchowo, mocno rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek przesłuchaniu. To opinia dotycząca obecnego stanu mężczyzny, a prokuratura zamierza zdobyć jeszcze opinię co do jego stanu w chwili, gdy rzucił się z nożem na ludzi. Czy był pod wpływem narkotyków? Wciąż nie wiadomo, bo na wyniki trzeba jeszcze czekać. Jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o areszt dla mężczyzny. Areszt w warunkach szpitalnych. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym.
3: Zablokowana jest droga krajowa nr 81 w Bąkowie w powiecie cieszyńskim.
2: Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych nie przejedziecie w kierunku Katowic. Zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim.
3: Drogowcy podczas pracy znaleźli niewybuch. Jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.
2: Na miejsce jadą saperzy z Elbląga.
3: W Krakowie finał kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta.
2: W majowym referendum, przypominamy, odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej.
3: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.
2: Witamy, Maćku.
5: Witam ponownie.
2: Jak na ostatniej prostej wygląda kampania w Krakowie?
5: Niektórzy kandydaci ruszyli na objazd po całym mieście, chcąc spotkać się z mieszkańcami w każdej dzielnicy. Samo miasto jednak niespecjalnie żyje kampanią. Tylko gdzieniegdzie widać te plakaty kandydatów i kandydatek, mówią mi krakowianie.
6: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
7: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
8: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
5: Wybory w niedzielę od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
3: Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News.
9: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Za godzinę siatkarskie starcie, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy.
3: Rywalami biało-czerwonych będzie Słowenia.
2: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa.
3: Co radzą naszym zawodnikom w tak ważnym meczu?
10: Dużo dopingu, zdecydowanie uśmiech na twarzy, nie przejmowanie się problemami i walczenie o każdy punkt.
11: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
12: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali.
11: Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
10: Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę. Po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
2: Relacje z meczu Polska-Słowenia w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy usłyszycie oczywiście w kolejnych faktach.
3: O 17:00 połączymy się z wysłannikiem RMF FM do Mediolanu.
2: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
3: Nasza dziennikarka opowie o filmie Violetta Villa z Sandrą Drzemalską.
13: Będę teraz bardzo szczera. Na początku po pierwsze bardzo się bałam, po drugie nie byłam pewna, a po trzecie bardzo się borykałam z tym i walczyłam. Toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą, czy ta rola na pewno jest dla mnie.
2: Więcej o 16:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No musimy wam powiedzieć,
15: że... RMF Święta.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Śledczy zakładają, że doszło do podpalenia i badają sprawę pod kątem aktu sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
1: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy mogli działać na polecenie rosyjskich służb. Celem miało być zakłócenie działania łączności Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
2: Polscy siatkarze za pół godziny rozpoczną pojedynek ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
1: Z kibicami, którzy przyjechali do Mediolanu, rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
3: Dzień dobry, mecz ze Słowenią dzisiaj. Jakie nastawienie?
4: Bardzo, bardzo, bardzo bojowe i optymistyczne.
3: W ostatnich latach z tą Słowenią to żeśmy grali ważnych meczów całe mnóstwo.
4: Tak, oczywiście, ale to ja wierzę w naszych i dlatego tu jesteśmy.
3: A skąd przyjechaliście?
4: Gostyń, tak jest, dokładnie. Wielka Polska.
3: Czego się pani spodziewa?
5: No wiadomo czego. Dzisiaj 3-0 do domu, jutro 3-0 i złoto nasze.
3: Jak obstawiasz? Co się może dzisiaj dziać w tym meczu ze Słowenią?
6: No, myślę, że będzie walka, mecz będzie wyrównany, ale na korzyść Polski.
3: Troszkę będzie takich momentów, że będziemy drżeli?
7: Słowenia nigdy nam nie leżała. Spodziewam się dobrego meczu, dobrego kibicowania, dobrej atmosfery. No i oczywiście na koniec zwycięstwa. Nie wiem, czy 0, czy 1, czy 2. Bierzemy każde zwycięstwo.
2: A co radzą naszym siatkarzom ich znacznie młodsi koledzy po fachu?
1: Ich głosy przytoczymy w faktach o 17.
2: Łączymy się z Gdynią na fakty kulturalne RMF FM z festiwalu filmowego. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
1: Kasiu. Dzień dobry, witamy, Kasiu. Jedną z premier w konkursie głównym jest film Violetta Villas.
8: Tak.
1: Czego mogą spodziewać się widzowie?
8: Obejrzą historię legendarnej piosenkarki z perspektywy jej syna. Film otwiera scenę, gdy młoda Violetta zostawia Krzysia pod opieką babci i rusza w świat. A syn, zabrany potem do Las Vegas, jest świadkiem i narodzin, i upadku gwiazdy. Oglądamy też takie rosnące uzależnienie Violetty Villas, jej lęk, samotność, obsesję i presję władz PRL-u. Ale to Sandra Drzemalska niesie ten film i jak mówiła w Gdyni, na początku miała wątpliwości, czy to rola dla niej.
9: Bo to była ogromna osobowość i też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. A na początku był to proces, który był dla mnie bardzo trudny, bo po raz pierwszy w życiu tak miałam, że toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią, co było bardzo ciekawe. Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. Ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
8: Michał Szpak nagrał do tego filmu nową wersję piosenki Do Ciebie, Mamo. Violetta Villas w kinach od 27 listopada i sami będziecie mogli zobaczyć ten film, a jutro poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Amerykanie nadal bez decyzji w sprawie rotacji żołnierzy w Polsce.
3: 4000 żołnierzy miało przyjechać w maju do naszego kraju.
2: Estakada w Chorzowie nie zostanie ponownie otwarta dla samochodów.
3: Miasto przygotowuje jej rozbiórkę.
2: A w Mediolanie biało-czerwoni rozpoczynają walkę o finał Mistrzostw Europy w siatkówce.
3: Po drugiej stronie siatki Słoweńcy.
2: Stany Zjednoczone nie odwiesiły rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiamy o stałej bazie wojskowej.
3: Przekonywał wiceminister obrony Paweł Zalewski, który przebywa w Waszyngtonie. W maju do naszego kraju w ramach rotacji miało przyjechać 4000 żołnierzy.
2: O sprawę dopytywał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. O sprawę dopytywałem w czasie konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Trudno było mi potwierdzić, co dalej z rotacją. W Polsce mamy obecnie 8000 żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w końcu przyznał. Nie odwiesili. W tej chwili rozmawiamy o stałej bazie w Polsce. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
3: Samochody nie wrócą już na estakadę w Chorzowie. Miasto prowadzi działania zmierzające do rozbiórki obiektu.
2: Z powodu złego stanu technicznego jest on wyłączony z ruchu od czerwca ubiegłego roku. Od niedawna w ograniczonym zakresie jeżdżą po nim tylko tramwaje.
3: Na linii faktów reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jakie plany ma chorzowski magistrat?
5: Estakada jest częścią Krajowej 79 i łączyła Katowice, Chorzów i Bytom. Prezydent Chorzowa właśnie skierował wnioski do tych miast o zmianę kategorii drogi z krajowej na powiatową. Dopiero kiedy Rady Miast zgodzą się na to, będzie można rozebrać estakadę i stworzyć nowy układ drogowy. W planie jest budowa nowego wiaduktu, który nie będzie już przebiegał bezpośrednio nad chorzowskim rynkiem. Rozbiórka estakady prawdopodobnie będzie możliwa dopiero na początku 2028 roku.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
3: Polska-Słowenia. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy.
2: Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na turniej, jest na trybunach hali Unipol Forum. Witamy, Patryku.
3: Witamy.
2: Po której stronie siatki da się wyczuć presję?
7: No zdecydowanie po naszej, bo jak tak się przyglądam, to nawet no, widzę taką mgiełkę, która mogłaby być tą presją. Tak to widzę oczami wyobraźni, no, ale umówmy się, Słoweńcy sami nazywają Polaków faworytami tego meczu. Mówią, że grają z najlepszą drużyną świata. Prawda jest taka, że jeśli Słoweńcy chcą sprawić sensację, to muszą grać na dużym ryzyku, muszą pokazać swoje maksimum. No mecz z Polakami to jest też dla Słowenii taka dodatkowa motywacja. Oni chcą nas tutaj pokonać. Polacy dziś w zielonych strojach, skoncentrowani, skupieni, pewni siebie, ale potwierdzić to trzeba wygrywając 3 sety w tym spotkaniu. Na trybunach dużo wolnych miejsc, ale też naprawdę dużo biało-czerwonych kibiców. Przed chwilą pięknie wybrzmiał tutaj Maturek Dąbrowskiego. Nie ma już reprezentacji Italii, no więc Włosi nieco chłodniej patrzą na decydujące mecze tego turnieju. Z Mediolanu Patryk Serwański.
2: A kciuki za polskich siatkarzy trzymają także zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego w Warszawie.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z nimi w czasie ich siatkarskiego treningu.
8: My teraz stoimy tu na siatkarskim parkiecie. Gdyby tutaj teraz wybiegli nasi reprezentanci, to co powiedzielibyście naszym siatkarzom?
9: Powodzenia, no. Co więcej powiedzieć? No myślę, że żeby się nie przejmowali, żeby znali swoją wartość, żeby przede wszystkim nie dali sobie wejść na głowę nikomu.
8: Rozgrzewka przed takim meczem jak wygląda? To jest co przede wszystkim?
9: Dużo mobilności, naprawdę.
8: Czyli bieganie?
9: Bieganie, sprinty, no a potem na piłki.
8: Wygramy ten finał?
9: Jak najbardziej, wiadomo. I co? I dopingujemy naszych jak najmocniej.
8: I jaki będzie wynik?
9: 3-0.
8: Łatwo, lekko? Czy tak tuż w każdym secie?
9: Nie, myślę, że łatwo, lekko.
2: Bardzo mocno trzymamy kciuki.
3: A w faktach słyszymy się o 17.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dużo słońca.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Trudnienie na A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Motocyklista wjechał tam w bariery.
2: Zablokowany został zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. W Mediolanie polscy siatkarze walczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
1: W pierwszym secie na prowadzeniu są Polacy 21-18. Mecz na miejscu ogląda specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
2: Połączymy się z nim w faktach o 18.
1: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego.
2: Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
3: 25 września, Jezioro Święcajty pada. Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok, drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada i człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
4: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
7: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
6: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
7: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach. Fakt.
6: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4,37 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,08 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Hey, this is Ed Sheeran, RMF FM. Najlepsza muzyka.
9: RMF Święta.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Pierwszy set dla Polaków.
3: Biało-czerwoni prowadzą w Mediolanie ze Słowenią.
2: Stawką tego meczu finał Mistrzostw Europy.
3: Polska blisko porozumienia z USA.
2: Chodzi o utworzenie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: 2 lata po powodzi ruszyła rozbiórka mostu w Lądku Zdroju zniszczonego przez żywioł.
2: W jego miejscu powstanie nowa przeprawa.
3: Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w półfinale Mistrzostw Europy. Prowadzimy ze Słowenią 1-0.
2: Mecz w Mediolanie obserwuje z trybun wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Witamy. Ten pierwszy set potwierdził przedmeczowe przewidywania.
4: Dokładnie tak. Opowiem, jak to wyglądało. Prowadziliśmy już 20-14. Słoweńców na zagrywkę wchodzi Rok Morzić. Ta przewaga topnieje do 2 punktów. W końcu jest dobra reakcja naszego zespołu. Trochę odzyskujemy tej naszej przewagi, ale w końcówce seta mamy emocje. Wygrywamy ostatecznie 25-23, no bo Słoweniec serwuje w siatkę. To jest potwierdzenie 2 istotnych kwestii. Po pierwsze, Słowenia, jeśli wyczuje jakąś naszą słabość, to ją wykorzysta, a po drugie, rywale nie boją się ryzyka. Raz się udaje, a raz piłka trafia w siatkę. Tak to już jest. Teraz trwa już druga partia, zapowiada się ciekawa końcówka, dużo walki, kilka takich emocjonujących wymian. W tym momencie prowadzimy w tym drugim secie 19-17. Mediolan, Patryk Serwański.
2: Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Centrum Serwisowania w Polsce Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona wkrótce.
3: To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
5: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca Centrum Serwisowego Pocisków PAK-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożono przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej. Został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni. I to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
3: Podkreśla wiceszefowa MONU.
2: Historyczny moment dla Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku.
3: Ruszyła rozbiórka mostu przy ulicy Kościuszki, który łączy Starówkę z drogą do części uzdrowiskowej.
2: Przeprawa została całkowicie zniszczona przez powódź sprzed 2 lat. W jej miejscu powstanie zupełnie nowa, lżejsza i bardziej odporna na kataklizmę.
6: Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki. No i te domki poodnawiane, tak fajnie, fajnie już.
7: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
6: Straszny, straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
8: Wszystko się zmieniło, ładnie wygląda tutaj w Stroniu też, pomalutku wszystko. Ja tu jestem od czasu do czasu i widzę, że coś się dzieje.
3: Budowa nowego mostu potrwa około roku. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z przeprawy tymczasowej.
9: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
3: W Mediolanie, przypominamy, trwa walka Polaków ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. W tej chwili w drugim secie remis 19-19.
2: W sukces biało-czerwonych wierzą ich koledzy z najmłodszych sekcji sportowych.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z 7-latkami z Warszawy, którzy trenują tak zwaną mini siatkówkę.
10: Co chcielibyście powiedzieć teraz jako sportowcy naszym siatkarzom?
11: Żeby dobrze grali. I że są super.
12: Żeby mieli tą motywację i żeby im dobrze poszło.
10: Co może być kluczowe, żeby była motywacja, żeby właśnie dobrze poszło?
12: Żeby nie wiem, może się nawzajem wspierali.
10: Czyli żeby jeden co drugiemu powiedział przed meczem albo w trakcie?
12: Że jest dobrze i żeby grali dalej.
13: I żeby pili dużo wody, ale żeby się też zmieniali, żeby się za bardzo nie męczyli.
2: No i jest dobrze, przyznajmy. Relacja z meczu Polska-Słowenia w Mediolanie w półfinale siatkarskiego Euro w faktach o 19:00.
3: Prowadzimy w drugim secie 21-20. Zapraszamy na fakty o 19:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Wielkie sportowe emocje, ale przecież to będzie piękny, muzyczny wieczór, który zapamiętamy na długo. Za chwilę premiera nowego.
15: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
16: Chiny zmagają się z bańką długu.
17: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
15: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
18: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
15: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

wirowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love. I'm

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy się od razu ze studiem faktów. Anna Wachowska i Tomasz Weryński przy mikrofonach.
2: Weźmy, zapraszamy i potwierdzamy. 3-0 i mamy finał siatkarskich Mistrzostw Europy.
3: Biało-czerwoni pewnie pokonali Słoweńców, no i nasza reprezentacja zagra jutro o złoty medal.
2: A po siatkarskich emocjach szykujemy się już na piłkarski wieczór.
3: Reprezentacja Polski gra dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
2: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce.
3: Trasa na odcinku Września Nekle jest zablokowana. Polska awansowała do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy.
2: Biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0.
3: Mecz na trybunach w Mediolanie oglądał specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
4: Polacy mogą już świętować, jest awans do finału Mistrzostw Europy. Ten trzeci set zmusił nas do jeszcze większego wysiłku. Słoweńcy wyszli na prowadzenie, bo już nawet 11-7, 4 punkty przewagi naszych rywali, ale to jest za mało na Polaków. W końcu dobra, taki Bołądzia, lepiej funkcjonujący blok. I dopadliśmy Słoweńców szybko, przystanie 12-12. No i potem poszliśmy dalej, zbyło się 17-14. Za naszą częścią boiska zaczęli się już zbierać fotoreporterzy, licząc na to, że za kilka minut będą mogli robić zdjęcia cieszącym się z awansu Polakom. Słoweńcy próbowali się jeszcze się jakoś pobudzić, ale ta szybka strata prowadzenia jedna na nich podziałała. No chyba zrozumieli, że finał nie dla nich, w końcówce już nie potrafili wykrzesać z siebie jakiejś energii. Wygraliśmy ostatecznie tego seta 25-18. To oznacza, że w tej końcówce spotkania, odkąd przegrywaliśmy 4 punktami, wygraliśmy tę część meczu 18-7. To jest naprawdę deklasacja w tak ważnym momencie gry. Spokojnie dotarliśmy do końca tego meczu, a finał z Francją albo z Finlandią. Jutro ten drugi półfinałowy pojedynek tutaj w Mediolanie za 2 godziny.
2: Wygrany przez biało-czerwonych mecz za chwilę w Radiu RMF 24 podsumuje Łukasz Żygadło, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski. Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce.
3: Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w miejscowości Psary Małe. Chodzi o trasę Września Nekla.
2: Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.
5: Fakty prosto z Francji.
3: W tym miejscu bije serce narodu, powiedział papież Leon XIV, który odprawił nieszpory w odbudowanej po pożarze katedrze Notre Dame w Paryżu.
2: Na nabożeństwie pojawił się tłum wiernych. Wcześniej mieszkańcy francuskiej stolicy witały papieża przejeżdżającego przez centrum miasta.
6: Wzdłuż bulwaru Saint-Michel, czyli po polsku Świętego Michała w centrum Paryża, zebrały się nieprzebrane tłumy wiernych z transparentami witającymi Leona XIV oraz flagami Francji i Watykanu. Niektóre rodziny przybyły wręcz z niemowlętami, chciałby papież je pobłogosławił. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. To byłby piękny start życiowy dla mojej córeczki, ale jeżeli się to nie uda, to też nie szkodzi. Już samo zobaczenie papieża jest czymś niezwykłym, wyjaśniła mi matka z 11-miesięcznym niemowlęciem na ręku. Sprzed katedry Notre Dame w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Pierwszą wizytę Leona XIV we Francji obserwuje właśnie nasz korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: W prawie 100 instytucjach nauki, kultury i sztuki trwa Małopolska Noc Naukowców.
3: W Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie można wziąć udział w eksperymentach i warsztatach, do czego zachęca Miłosz Chorodyski.
7: Tutaj stykamy się z różnymi problemami współczesności nie po to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej ciekawostek, ale po to, żeby zrozumieć, tak? Zrozumieć, jaka jest rola algorytmu, dlaczego sztuczna inteligencja nazywana jest sztuczną inteligencją. Pokazujemy to przez rzeczy nieoczywiste. Będzie można zobaczyć wytwory sztucznej inteligencji przy okazji pokazu inwersyjnego, ale też kładziemy nacisk na to, że to jest narzędzie w rękach człowieka.
2: Małopolską Noc Naukowców zakończy koncert Kołysanki Kopernika, który odbędzie się przed budynkiem Cogiteonu.
3: Polscy siatkarze zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. Wygrali, przypomnijmy, ze Słowenią 3-0.
2: A kibice naszej piłkarskiej reprezentacji szykują się już do meczu z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów.
3: A rozmawiał z nimi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
8: Jaką reprezentację Polski chciałaby pani dzisiaj zobaczyć?
9: Mega aktywną.
8: Dobra, a pan?
10: Najbardziej bym się marzyło reprezentację z Euro 2016 roku. Te zaangażowanie właśnie, tę determinację i żeby dzisiaj był wysoki wynik oczywiście z naszej strony.
11: Waleczną, co najmniej taką jak siatkarzy.
10: Ofensywną i przede wszystkim taką cieszącą się z gry, z meczu całego, nie?
2: Pierwszy gwizdek w spotkaniu Polska kontra Bośnia o 20:45.
3: No a wcześniej, bo o 20:00 fakty i fakty sportowe w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zanim mecz, to jeszcze wyjątkowy, magiczny, muzyczny wieczór, na który mam nadzieję czekaliście równie mocno jak ja.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza.

0: Otwieranie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning.

Słuchacie stacji RMF Święta.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonach Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
2: Zapraszamy. Polscy siatkarze powalczą o złoty medal Mistrzostw Europy.
3: Biało-czerwoni zameldowali się w finale turnieju, wygrywając ze Słowenią.
2: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
3: W nich skład reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: Dziś gramy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną.
3: Poza tym raport z Beskidów.
2: Są trudne warunki na szlakach po kilku dniach opadów deszczu.
3: Francja lub Finlandia będzie przeciwnikiem Polski w jutrzejszym finale siatkarskich Mistrzostw Europy.
2: Rozstrzygnie o tym rozpoczynający się za godzinę w Mediolanie pojedynek. Biało-czerwoni, przypominamy, pokonali dziś w półfinale Słoweńców 3-0.
3: Pomeczowe komentarze zebrał specjalny wysłannik RMF FM na to spotkanie, Patryk Serwański.
4: Dobry wieczór. Wilfredo Leon podkreślał, że choć nie straciliśmy seta, to był to naprawdę bardzo wymagający, wyrównany mecz. W trzecim secie mieliśmy lekkie kłopoty. Nikola Grpisz przeprowadził zmiany, no a bardzo dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk. Chwalili go także słoweńscy zawodnicy.
5: Nawet jeżeli trener mi w trakcie spotkania nie mówi, że będzie ta zmiana, to ja jestem zawsze gotowy. Wystarczy, że on na mnie popatrzy, ja na niego popatrzę i on wie, że ja wiem, że ja wejdę.
4: Tak mówił po meczu Semeniuk. Polacy mają już medal, ale chcą złota. Finał jutro o 21:00. Mediolan, Patryk Serwański.
2: My też chcemy tego złota. Do tego pojedynku wrócimy za chwilę w faktach sportowych.
6: Wieczorne fakty RMF FM.
2: 22 listopada w województwie lubuskim odbędą się wybory uzupełniające do Senatu. Zarządził je prezydent Karol Nawrocki.
3: Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Po kilku dniach opadów trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. W weekend pogoda ma się jednak poprawić.
2: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z ratownikiem dyżurnym beskidzkiego GOPR-u. Aniu, jak wygląda sytuacja na górskich szlakach?
7: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów, w rejonie Babiej Góry czy Pilska, trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. GOPR-owcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
8: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą dzikie zwierzęta, jelenie, jak uszy są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
7: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Maciej Stanisławski.
2: W angielskim Bristolu odbył się konkurs sobowtórów australijskiego aktora Jacoba Elordi.
3: Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, a zakończyło się zaskakująco.
9: Jacob Elordi nie tylko przyciąga do kin miłośników filmu, wpływa na życie swoich sobowtórów. Moje szanse u dziewczyn wzrosły logarytmicznie. Myślałem, że przyjdzie kilka osób, tymczasem przyglądały nam się setki ludzi. Kiedy idę do fryzjera, pokazuję mu zdjęcie Jacoba Elordi, a on strzyże już jak należy, mówią niektórzy uczestnicy konkursu. Z charakterystycznym niedopowiedzeniem i brytyjskim poczuciem humoru, zwycięzcą, a raczej zwyciężczynią została 17-letnia dziewczyna, która postanowiła zachować anonimowość. Sobowtór sobowtórowi nierówny.
2: Finał konkursu sobowtórów streścił korespondent RMF FM, który anonimowy nie jest.
3: No to Bogdan Frymorgan. Nowe fakty o 21:00 przygotuje Katarzyna Podraza.
2: A my, Anna Wachowska i Tomasz Weryński, dziękujemy i życzymy dobrej nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy.
2: Od tej informacji rozpoczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, a zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór, już tylko jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od obrony tytułu Mistrzów Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali 3-0 reprezentację Słowenii. Mimo że nasi reprezentanci wygrali bez straty seta, no to nie było to łatwe spotkanie, bo zespół z Bałkanów potrafił zanotować świetne punktowe serie, goniąc wynik.
11: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, to zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
10: Mówił po meczu przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. W finale biało-czerwoni zagrają z Finlandią lub Francją, a początek tego spotkania o 21:00, a już za 45 minut pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym. Nasza piłkarska kadra na inaugurację kolejnej edycji Ligi Narodów zagra z Bośnią i Hercegowiną. Znamy już wyjściową jedenastkę na to spotkanie i zaraz łączymy się z trybunami PGE Narodowego, gdzie jest nasz wysłannik. Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór,
12: Czarku.
10: No to na kogo od pierwszej minuty zdecydował się dziś Jan Urbach?
12: Od bramki Bułka, w obronie Potulski, Bednarek, Kiwiorczyli, trójka, w pomocy, w środku pomocy Sliż, Zieliński, Szymański, Kamiński na dziesiątce, na wahadłach Kasz i Skóraś, w ataku Lewandowski. Selekcjoner zapowiadał, że o tym składzie będzie się mówiło, że będą zaskoczenia. No powiem szczerze, polemizowałbym, ale przynajmniej zaskoczenie mamy jedno, jest nim rzeczywiście 18-letni Kacper Potulski w obronie. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45 ze Stadionu Narodowego. Cezary Dziwisz.
10: Na koniec jeszcze Włochy i złoty medal Mistrzostw Europy dla Klaudii Zwolińskiej. Nasza kajakarka górska okazała się najlepsza w finałowym przejeździe swojej koronnej konkurencji K1 i po 2 latach znów została mistrzynią Starego Kontynentu.
13: To złoto dużo dla mnie znaczy, bo te złote medale zbieram w tej kolekcji, a one najciężej, wiadomo. I niedużo brakowało, a tego złota by nie było, no bo bardzo wysoki poziom był.
10: Mówiła Klaudia Zwolińska, a Mistrzostwa we Włoszech to ostatnia impreza w sezonie dla naszych kajakarzy górskich.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: FM a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek stary Licheń w powiecie konińskim. Po wybuchu butli z gazem w jednym z budynków ranne dwie osoby. Śledzimy piłkarskie starcie Polaków z Bośnią i Hercegowiną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Koniec e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19. Powiemy, gdzie można się zapisać. Osoby ranne w wybuchu butli z gazem w Starym Licheniu w powiecie konińskim. Poszkodowane 19-latka i jej 3-letnia córka zostały przetransportowane do szpitala. Do wybuchu doszło przy ulicy Granicznej w piwnicy budynku, który był hostelem. Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się z niego 30 osób. Na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia zniszczonego budynku mamy na rmf24.pl.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: Niecały kwadrans gry za nami w pierwszym spotkaniu piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Na razie bez goli. Łączymy się ze Stadionem Narodowym i Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Czarku, jak prezentują się Polacy na początku meczu?
4: Sam początek był całkiem niezły, obiecujący bym powiedział. Była jedna, druga wrzutka z Kurasia. Był odbity strzał Piotra Zielińskiego. Kilka wejść Sebastiana Szymańskiego. Polacy ruszyli agresywnie. Wyglądało to naprawdę nieźle. Natomiast po kilku minutach oddaliśmy piłkę. Teraz właśnie to już kolejny raz taki oglądamy obrazek, że to Bośniacy są przy piłce. Ale jak dotąd nie stworzyli jeszcze żadnej groźnej sytuacji. No zresztą niestety my też. Zatem bez konkretów w tych pierwszych kilkunastu minutach. 14 minuta teraz na Stadionie Narodowym i życzylibyśmy sobie tego, żeby Polacy wrócili do tych pierwszych minut, czyli do takiej dobrej, agresywnej, ambitnej gry. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
2: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za Polaków. Jedna osoba została ranna po zderzeniu 5 aut na drodze krajowej 35 w Bielanach Wrocławskich. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. Spór w szczecińskiej spalarni odpadów. Pracownicy domagają się podwyżek i zapowiadają strajk generalny, jeśli spółka nie zgodzi się na ich propozycje. Sprawie w szczecińskim zakładzie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Pracownicy czują się pomijani w tych negocjacjach. Jak mówił mi Tomasz Patyk, reprezentujący związkowców, te rozmowy odbywają się bez ich udziału.
6: Nikt się z nami nie kontaktował, żaden specjalny zespół pana prezesa. Widocznie rozmawia sam ze sobą. Pracownicy oczekują zwiększenia wynagrodzeń. 600 zł brutto dla każdego pracownika. Zmiany sposobu premiowania, zastąpienia jednej premii uznaniowej inną formą wynagrodzenia oraz wypłaty nagrody rocznej. Pracownicy są wściekli, mają dosyć przeciągania sprawy i jesteśmy gotowi nawet do strajku.
5: Z kolei Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, mówi, że negocjacje jeszcze się nie skończyły, a spółka potrzebuje więcej czasu.
7: Rozmowy o wynagrodzeniach w ZUO nie zostały zakończone. Zarząd jest cały czas gotowy do dalszych rozmów, ale powinny odbywać się one spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem realnych możliwości spółki.
5: W szczecińskiej spalarni odpadów pracuje obecnie ponad 120 osób.
2: Ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie jest ważna zmiana. Nie ma już e-skierowań na szczepienie. Zapisywać trzeba się bezpośrednio w przychodniach i wybranych aptekach.
8: W dniu wczorajszym dotarły do nas szczepionki na nowy sezon 26-27. Mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
9: A zapisów ile?
8: No w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów.
9: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść?
8: Tak, można przyjść, bo jak dzwoni do pacjentów ich informuje, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić, w tej chwili są już szczepionki.
9: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
10: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki i zaprosiła.
9: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
10: Ankieta, rejestracja, 20 minut.
9: Pamięta Pan, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
11: Z piąta chyba.
9: Wszystkie Pan brał do tej pory?
11: Tak, oczywiście. W moim wieku trzeba się szczepić.
2: Usłyszał w punkcie szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
2: Na początek faktów sportowych mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Za nami 16 minut tego spotkania, którym inauguruje nasza reprezentacja rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybun Stadionu Narodowego śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
13: Dobry wieczór ponownie.
12: No Czarku, ten początek optymistyczny, no ale z każdą chwilą Bośniacy budują swoją przewagę w tym meczu.
13: Tak, to znaczy ja też nie powiedziałbym, że to jest jakaś wielka przewaga Bośniaków. Oni po prostu byli przy piłce. Polacy piłkę oddali, nie wiedzieć czemu. Być może dlatego, że jak wiemy, mistrzami świata w rozgrywaniu ataku pozycyjnego nie jesteśmy. Jeżeli to jest jakaś taktyka, okej. Okay. Natomiast powiem szczerze, że trudno będzie dojść do sytuacji bramkowych, jeżeli będziemy grali w ten sposób i nastawiali się tylko na szybkie kontrataki. Teraz wrzutka w pole karne. Polacy w ataku, ale chyba nic z tego większego niestety nie będzie. Na razie minuta 18 na Stadionie Narodowym. Polska remisuje z Bośnią 0-0.
12: A na Stadionie Narodowym na pewno pojawimy się jeszcze w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Szwedzi właśnie objęli prowadzenie w meczu z Rumunią. Tam 21 minuta gry i do bramki przed chwilą trafił Aleksander Isak. A w roli selekcjonera reprezentacji Francji debiutuje dziś Zinedine Zidane. Trójkolorowi grają na wyjeździe z reprezentacją Turcji. Tutaj 17 minuta meczu. Jest bezbramkowy remis, a w wyjściowej 11 Francuzów, między innymi Mbappe, Dembele czy Olise. Bez straty seta polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Słowenię. Jak podkreślał po meczu nasz libero Jakub Popiwczak, w każdej z partii były trudne momenty, z których udało się jednak wyjść, a to pokazuje siłę zespołu.
14: Pierwsza i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać.
12: Mówił Popiwczak, w finale nasi siatkarze zagrają z Francją lub Finlandią. To spotkanie drugie półfinałowe przed chwilą się rozpoczęło. Jak na razie w pierwszym secie jest remis 3-3, a na PG Narodowym nadal bez bramek w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza i najnowsze wydanie. Zapraszamy.
2: Na początek najnowsze ustalenia. Po wybuchu gazu w Starym Licheniu w powiecie konińskim poszkodowane zostały dwie osoby. Polscy piłkarze rozpoczęli walkę o powrót do elity Ligi Narodów. Spotkanie z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz, z którym za chwilę się połączymy. Będą też fakty dla kierowców lubuskiem. Dziewiętnastoletnia obywatelka Rumunii i jej trzyletnia córka zostały poszkodowane w wybuchu gazu w budynku w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
3: Kobieta została przetransportowana do szpitala w Koninie, natomiast dziecko do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Z dotychczasowych naszych ustaleń wynika, że obrażenia dziecka nie zagrażają jego życiu. Inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania.
2: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Na posesji było około 30 osób. Budynek był wynajmowany. Poszkodowanym zapewniono tymczasowe zakwaterowanie. Jutro biegły zbada okoliczności tego wybuchu. Objawy choroby psychicznej stwierdzili biegli u nożownika, który wczoraj w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zdaniem lekarzy stan 31-letniego obywatela Ukrainy nie pozwala na jego przesłuchanie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Zdaniem biegłych mężczyzna ma ostre wielopostaciowe zaburzenia psychiczne, które wymagają leczenia. Uznali, że jego stan nie pozwala na przesłuchanie ani przedstawienie mu zarzutów, bo nie ma z nim logicznego kontaktu, jest pobudzony i rozkojarzony, a zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce dla mężczyzny aresztu w warunkach szpitalnych. Tymczasem w Jarosławiu mieszkańcy opłakują zmarłego księdza, który nie przeżył ataku.
5: Taki spokojny, życzliwy.
6: Przyszedłem zapalić znicz i pomodlić się.
5: Dobry ksiądz. Spowiednik, zawsze spowiadał.
4: Często słyszę dobry spowiednik.
5: Bardzo, tak.
4: Jutro wieczorem przez Jarosław ma przejść Marsz Milczenia.
7: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Wciąż 0-0 na Stadionie Narodowym na początku drugiej połowy. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Goli braka, czy były jakieś sytuacje bramkowe?
8: Przed chwilą mieliśmy naprawdę niezłą sytuację. Dwa strzały w jednym. Najpierw, jeżeli dobrze dojrzałem, Nikola Zalewski ze skrzydła, potem dobijał Sebastian Szymański. Dwa razy odbija bramkarz Bośni. To była jedyna sytuacja w drugiej połowie. Natomiast w pierwszej połowie Sebastian Szymański powinien strzelić bramkę z bliska. Był w polu karnym, strzelił wprost w bramkarza bośniaku. Była to końcówka pierwszej połowy. Niestety wcześniej, muszę przyznać, że ostatni raz w takich emocjach byłem, oglądając tę pierwszą połowę. Nie wiem, jak wieszałem pranie na przykład. Nie może być tak, że pierwszy celny strzał jest dopiero w 40 którejś minucie. Tak nie da się wygrać meczu. Miejmy nadzieję, że zmiany, które przeprowadził selekcjoner Jan Urban, rzeczywiście ożywią grę już w 24 minucie, z konieczności Zalewski za Kamińskiego, ale potem w przerwie Wiktor Nowak za Bartosza Slisza i Przemysław Frankowski za Jakuba Kiwiora. A więcej jeszcze o meczu już za chwilę w faktach sportowych. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
2: Kierowcy, uważajcie w Lubuskiem. Na Krajowej 32 zderzyły się dwie osobówki. Do wypadku doszło na odcinku między węzłami Sulechów Kargowa. Droga jest zablokowana. Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich i jednocześnie utrzymanie obecnych wydatków społecznych? Między innymi o tym porozmawiamy jutro w naszym programie Sprawdzam. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie Beata Szydło, była premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy po 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe, które zaczynamy od meczu piłkarskiej reprezentacji Polski, zaprasza Wojciech Marczyk.
9: 58. minuta gry na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni bezbramkowo remisują z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz naszej piłkarskiej kadry w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybun PGE Narodowego śledzi cały czas dla nas Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy. No, Czarku, od początku tej drugiej połowy Polacy, można powiedzieć, w natarciu.
8: No i w końcu przed chwilą mieliśmy strzał z dystansu Wiktora Nowaka, minął bramkę, no ale w końcu są jakieś strzały, w końcu są ataki, w końcu coś się dzieje, bo tak jak mówiłem, w pierwszej połowie było z tym ciężko. Polacy jakby uświadomili sobie, że rzeczywiście trzeba zaatakować, trzeba Bośnię po prostu przycisnąć i oby tak dalej, no bo pamiętajmy, pierwsza połowa też zaczęła się od naszych ataków, ale potem oddaliśmy pole. 59. minuta na Narodowym wciąż 0-0 ze Stadionu Narodowego, Cezary Dziwisz.
9: A przypomnijmy, Wiktor Nowak to debiutant grający na co dzień w Slavii Praga. A w Solnej reprezentacja Szwecji, czyli nasz kolejny rywal w Lidze Narodów, gra z Rumunią. Tutaj jest zdecydowanie więcej bramek, bo Szwedzi w 63. minucie prowadzą 2-1. Reprezentacja Francji zaś na ławce, której debiutuje Zinedine Zidane, gra na wyjeździe z Turcją i trójkolorowi prowadzą w 60. minucie gry 1-0. Na Stadio Olimpico w Rzymie Włosi grają z Belgią, na ławkę trenerską Italii powrócił Roberto Mancini, tutaj też 60. minuta, no i Italia przegrywa 0-1. A w Mediolanie o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Finowie grają z Francuzami, bliżej awansu, no jak na razie można powiedzieć nikt, bo 1-1 jest w setach w tym meczu. Pierwszego seta wygrali trójkolorowi 25-17, druga partia dla Finlandii 25-18, w trzecim secie jednak na wyraźnym prowadzeniu jak na razie Francuzi 11-5. A jutro poznamy mistrza świata na żużlu. Szansę na zdobycie rekordowego 7. tytułu ma Bartosz Zmarzlik. Nasz reprezentant w klasyfikacji generalnej zajmuje 2. miejsce o punkty za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. 3. Australijczyk Brady Kurtz ma 3 punkty straty do lidera. Początek ścigania na motoarenie w Toruniu już o 14:00. Wtedy rusza sprint, który może mieć wpływ na końcową rywalizację.
10: Tam już do zdobycia będzie 4 punkty i przy ewentualnym zwycięstwie jednego z zawodników to można jakąś przewagę albo tą zyskać, lub ewentualnie zniwelować w przypadku Kierca, bo który ma tą stratę 3 punktów do pierwszego zawodnika.
9: Mówił trener Betardu Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek ostatniej rundy cyklu Grand Prix o 19:00, a relacje z niego w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Jak się Francja z Finlandią nie mogą zdecydować, mogą grać razem przeciwko nam w finale.
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Święta. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczynamy od bardzo smutnej informacji. Nie żyje policjant postrzelony podczas akcji na Dolnym Śląsku. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu Piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Warszawie. Jutro dzień otwartych strażnic. Ratownicy nauczą reagowania kryzysowego. Tragiczne wieści z Dolnego Śląska. Nie żyje policjant, który wczoraj został postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o policjancie, który zginął?
3: To sierżant Nathan Sieroń, 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Jak ustaliłam, służył w pionie kryminalnym, a do policji wstąpił niespełna 2 lata temu. Jak podkreślono w komunikacie polskiej policji, swoją służbę wykonywał z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Za spust pociągnął 33-letni mężczyzna, który dziś przyznał się do usiłowania zabójstwa i posiadania nielegalnej broni. W momencie strzelaniny policjanci wykonywali czynności w jego domu, podejrzewając go o kradzieże. Cześć jego pamięci. Takimi słowami polska policja żegna Nathana Sieronia.
2: 0-0. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak zagrali biało-czerwoni?
4: Dobry wieczór. Jeżeli ktoś miał nadzieję, że piłkarze zagrają jak finaliści Mistrzostw Europy, siatkarze, no to się zawiódł. W pierwszej połowie wyglądaliśmy fatalnie i mieliśmy zaledwie jeden celny strzał. Bosiacy zresztą nie lepiej. Po zmianie stron od początku zarysowała się przewaga reprezentacji Polski, która grała szybciej, bardziej ryzykownie, kombinacyjnie i dochodziła do sytuacji strzeleckich. Pod grą był kapitan Robert Lewandowski, jednak częściej irytował stratami niż groźnymi strzałami. Najlepszą w końcówce sytuację miał Piotr Zieliński, ale trafił bramkarza. Mimo wszystko taki wynik ze słabiutką Bośnią to spory zawód i na kolejny mecz Ligi Narodów do Szwecji. Zamiast pewni siebie jedziemy pełni obaw. Szczególnie, że Szwecja wygrała z Rumunią 2-1. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
2: Francja będzie rywalem polskich siatkarzy w jutrzejszym finale Mistrzostw Europy. Trójkolorowi przed kilkoma minutami pokonali Finlandię 3-1. Przed finałem biało-czerwoni kibice są pełni podziwu i nadziei.
5: Myślę, że wynik jutro będzie identyczny jak dzisiaj.
6: Czyli bezstresowo złoto i do domu.
5: Nie, stres będzie, bo to finał zawsze wywołuje duże emocje i u kibiców, i na pewno u zawodników.
6: Któryś z zawodników, który pani na przykład jakoś imponuje, szczególnie jakimś zachowaniem, sposobem gry?
7: Dzisiaj Kamil Semeniuk super zamienił Leona, super.
8: Wyszedł Kamil Semeniuk, nie, i też zrobił robotę. Czy bylibyśmy zawiedzieni srebrem? Chyba nie, no ale możemy się na Francuzach odgryźć, nie?
2: Mówili kibice w Mediolanie naszemu wysłannikowi na mistrzostwa, Patrykowi Serwańskiemu. Za Polaków trzymamy kciuki, a mecz o złoto jutro o 21:00.
9: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Poseł PiSu Michał Moskal poinformował, że zawiesił członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy zonda krypto. Dodał, że taką decyzję podjął po rozmowie z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Moskal zaprzeczył medialnym doniesieniom, jakoby przygotowywał poprawki do ustawy o rynku kryptoaktywów lub miał wpływ na ich treść. Jutro między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskiem dzień otwartych strażnic, trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia.
10: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmów w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje. Żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji. Aplikacja RSO, aplikacja Gdzie się ukryć.
2: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Przypominamy, trening reagowania odbędzie się między 11 a 14, a z kolejnymi faktami RMF FM wracamy o północy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To jest program, który nazywa się Hit Blender. Tutaj mieszają się różne muzyczne style.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na RMF On.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Północ, a zatem nowe fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. To będzie sobota wielkich siatkarskich emocji. Polacy zagrają dziś o złoto z Francją. Temat stałej obecności wojsk USA w Polsce wciąż aktualny. Rozmowy polsko-amerykańskie będą kontynuowane. W faktach także Paryż i papieskie spotkanie z młodymi. Wielkie emocje czekają dziś siatkarskich kibiców w Polsce. O 21:00 biało-czerwoni zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. Trójkolorowi, jak informowaliśmy, pokonali w półfinale Finlandię 3-1. Polska z kolei 3-0 wygrała ze Słowenią. Tak w radiu RMF24 ten mecz opisywał Łukasz Żegadło, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski.
3: Ta chłodna głowa i większe doświadczenie Polaków w decydujących momentach, bo trzeba przyznać, że no ten mecz, szczególnie w tych dwóch pierwszych setach, była to bardzo mocna walka. Twardy mecz, bloki, zagrywki, popis młodego atakującego Słowenii powodował, że ten mecz nie był łatwy. Był emocjonujący do końca.
2: Mecz o złoto, przypomnę, o 21:00. O 17:00 natomiast finał pocieszenia. O brązowy medal Słowenia zagra z Finlandią, a my wierzymy w zwycięstwo Polaków. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
4: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
2: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8000 wojsk sojuszniczych.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Wiosna może przynieść ogromny wzrost cen biletów lotniczych. Wszystko za sprawą drogiego paliwa. Już zimą loty mogą być droższe, ostrzegają przed tymi kolejni przewoźnicy. Na łączach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o ile mogą podrożeć bilety?
6: Nawet o kilkadziesiąt procent na wiosnę przyszłego roku, jeśli na rynku ropy do tego czasu nic się nie zmieni. To oznacza ogromną niepewność dla turystyki zarówno tej międzynarodowej, jak i krajowej.
7: Ta sytuacja wciąż jest bardzo niepewna. Koszty paliwa są ogromne, jak wszyscy widzimy na stacjach benzynowych i to się przekłada również na kwestię ruchu lotniczego.
6: Ocenia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Wiosną wielu liniom lotniczym kończą się długoterminowe kontrakty na paliwo. Dzięki nim mogły uniknąć podwyżek, ale kolejne umowy nie będą tak korzystne. To przełoży się na ceny. Zmiany będą widoczne już zimą. Przewoźnicy obcinają połączenia z siatki lotów. Szczególnie tanie linie, które już zrezygnowały z tysięcy pojedynczych lotów w nadchodzących miesiącach.
2: Leon XIV na zakończenie pierwszego intensywnego dnia wizyty we Francji spotkał się późnym wieczorem na przedmieściach Paryża z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Ogromną radość sprawia mi widok tak wielu z was tutaj, ludzi kierujących się pragnieniem służby pokojowi. Pokojowi, który pozwala nam rozwijać się jako mężczyznom i kobietom, przemieniając lęki w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie, mówił do młodzieży Leon XIV. Wcześniej papież spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, odwiedził siedzibę UNESCO i katedrę Notre Dame. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
8: Horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mi jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
2: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. A kiedy obejrzymy ten film i usłyszymy te słowa?
9: Rodzina przyjechała z Kaszub.
2: horror Łopi do kin trafi w styczniu, a my z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Choć zmieniła się data w kalendarzu, to Hit Blender nadal trwa. Tu RMF, tu Marcin Jędrek.
0: RMF Święta.

w święta.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

zawsze brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty o pierwszej, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Po tragicznym ataku w Jarosławiu 31-letni nożownik nie może być przesłuchany. Ukrainiec pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Kolejny wyciek dokumentacji medycznej w naszym kraju. Znów zagrożone wrażliwe dane pacjentów. Polska uderza w unijną biurokrację. Chodzi o nowe przepisy dotyczące opakowań. Igor M., 31-letni Ukrainiec, który nożem ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, na terenie kompleksu klasztornego w podkarpackim Jarosławiu, pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynika, że stan psychiczny mężczyzny nie pozwala na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów.
3: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa. Natomiast tak samo nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
2: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Zarzuty, które sformułowali śledczy, dotyczą zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali. Jak ustalił dziennikarz RMF FM w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
2: Polska uderza w unijną biurokrację i chce wstrzymać stosowanie kontrowersyjnych przepisów dotyczących opakowań. Chodzi o nowe unijne rozporządzenie, które od sierpnia obowiązuje w całej Unii i nakłada na firmy nowe obowiązki. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jakie są konkretnie polskie zarzuty wobec tych przepisów.
5: Nowe unijne przepisy miały ograniczyć ilość odpadów, ale równocześnie uderzają w małe firmy. Chodzi o obowiązek ustanawiania przedstawiciela w każdym kraju, do którego firma sprzedaje swoje produkty. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski podał przykład firmy z Mazur, produkującej od 30 lat żagle do łodzi. Żeby sprzedawać je we Francji, musi zarejestrować się na tamtejszym rynku i mieć przedstawiciela. Koszty są tak wysokie, że firma wstrzymała sprzedaż. Warszawa chce zawiesić te przepisy. Baranowski mówi, że Polskę popiera 15 krajów.
2: Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia, która zasila sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa, działa w Komorowie w gminie Ostrów Mazowiecka. Instalacja produkuje biogaz, który po oczyszczeniu i uszlachetnieniu do postaci biometanu ma parametry odpowiadające jakości gazu ziemnego.
6: Ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
2: Mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
7: Fakty, opinie, komentarze.
2: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Tematem dyskusji był m.in. atak nożownika na Podkarpaciu. Przypomnę, że na terenie Jarosławskiego Opactwa 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. To ksiądz. Zdaniem lekarzy stan nożownika nie pozwala na jego przesłuchanie. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
8: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
9: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
8: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
9: Z samorządami. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
8: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
9: Tak jak powiedziałem, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzą, że nie będziemy mieli. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców,
8: dlatego że ich najwięcej
9: po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
8: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Sterlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
9: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc...
8: Tutaj... Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował? Taką jakby po koktajlu mołotowym.
9: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
8: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
9: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że
8: macie
9: było to
8: dowód,
9: działanie.
8: Podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
9: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
8: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
9: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
8: Był taki plan w tym przypadku?
9: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, obiekty o najwyższej ochronie.
8: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wczoraj mówił o tym, że Rosja szykuje, tu cytat, coś dużego w tym roku. To dotyczy także Polski? Te słowa dotyczą Polski?
9: Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę i które doświadczają agresji rosyjskiej przejawiającej się aktami dywersji i sabotażu.
8: Powinniśmy być przygotowani na kolejne takie wydarzenia jak te. No, nie wiemy oczywiście, kto stoi za tym sabotażem na Mazowszu, czy za sprawą w Jarosławiu, ale na wysyp takich sytuacji.
9: Prezydent Francji Macron spotkał się z przedstawicielami wszystkich frakcji parlamentarnych, wskazując na zagrożenia. Oni, tak jak przedstawiciele Frontu Narodowego, przyjęli tutaj to rzadko spotykane w tym dosyć dużym takim sporze politycznym we Francji zgoda na podstawie tych materiałów. To niech będzie też dowód na to, że wszystkie państwa, nie tylko te najbliższe sąsiedzi Ukrainy, ale również państwa Europy Zachodniej, no przecież Niemcy, to zdarzenie na lotnisku w Lipsku, wszyscy doświadczają tych aktów agresji i one występują przecież w Polsce. My przygotowujemy, podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenia ochronne obiektów infrastruktury krytycznej, tych innych obiektów.
8: Czy to będą ataki na infrastrukturę krytyczną, czy też, nie wiem, naloty dronowe na przykład?
9: My mieliśmy akty sabotażu i dywersji, podpalenia, zamach na wysadzenie torów kolejowych. Mieliśmy przecież wlot dronów, mieliśmy rakietę manewrującą, która wleciała na teren naszego kraju, więc całe spektrum tych zdarzeń, które stanowią tą politykę agresyjną, agresji, która ma wywołać, zniechęcić społeczeństwo, które później
8: ale
9: będzie...
8: to wszystko już było, a teraz słyszymy, będzie coś dużego. To znaczy, jak rozumiem, coś jeszcze większego niż to, co było.
9: W tym wachlarzu zdarzeń, które opisałem, bo przecież całe NATO, świadome zagrożeń ze strony Rosji, przecież już wiele lat temu Sojusz zdefiniował Rosję jako największe zagrożenie i NATO przecież analizuje, przygotowuje odpowiednie siły na przeciwstawienie się rosyjskiemu zagrożeniu.
8: A przed czym CIA nas ostrzega tak konkretnie? Bo też wiemy, że były ostrzeżenia kierowane do Polski przez CIA.
9: To, co może nas w większym natężeniu spotkać, to czego już doświadczyliśmy. Mówił zresztą o tym w jawnym wystąpieniu premier w Sejmie do wszystkich klubów, frakcji politycznych, że takie działania jak ten atak dronowy, czy wlot rakiety, czy akty dywersji mogą wystąpić w większej intensywności i nasze państwo przygotowujemy na to, żeby było zdolne do odpierania takich zagrożeń.
8: Panie ministrze, to mieliśmy dywersję na torach, teraz 12-latek zepchnął bloczki z nasypu na tory. Mamy pewność, że nikt go do tego nie namawiał?
9: To jest oczywiście ustalane i najpoważniejsze, znaczy najważniejsza taka hipoteza, która musi być sprawdzona, to jest to, czy to nie było intencjonalne działanie, by doprowadzić do szkód na kolei, do katastrofy tych pociągów. I w związku z tym to, że ustaliliśmy bezpośredniego sprawcę, którym okazał się małoletni, nie kończy tego postępowania.
8: Czyli może być tak, że ktoś jednak nakłonił.
9: Ja nie wykluczam, ale nie stwierdzam również. Mhm.
8: Ale taka możliwość istnieje.
9: Ona musi być zbadana ponad wszelką wątpliwość.
8: Rzeczpospolita pisze tak, że ABW ustawia hipotezę o sabotażu, a nie wybryku chuligańskim. Nie przesądzamy, z czyjej inspiracji możemy być zaskoczeni, powiedział Rzeczpospolitej z źródło w służbach.
9: W tej sprawie pracuje nie tylko policja, ale również służby specjalne. I z całą pewnością nie tylko dla redakcji Rzeczpospolitej, ale dla funkcjonariuszy służb specjalnych i policji głównym tematem jest to, czy to dziecko działało samodzielnie w ramach jakiejś psoty, czy to było coś więcej. I to jest w sposób oczywisty musi być wyjaśnione.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl. Wrócimy też do niej w kolejnych faktach. O drugiej przywita się z wami Paweł Konieczny. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

0: też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Paweł Konieczny, dobry wieczór. Zapraszam. W Krakowie trwa cisza wyborcza z powodu niedzielnego głosowania. Mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Antyimigrancki aktywista pociął łódź na kanale La Manche. Nagranie wywołało burzę w sieci. W faktach także trudne tematy na scenie Częstochowskiego Teatru. Ruszył tam nowy sezon artystyczny. Od północy trwa cisza wyborcza przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. W niedzielę krakowianie będą głosować od godziny 7 w 454 obwodach. Jutro od 20 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej już o 19.10 Kraków wybiera Polsat News. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów w sprawie dotyczącej uczelni Collegium Humanum. Wymierzono im kary roku więzienia w zawieszeniu oraz na 3 lata oraz grzywny. Pracownikom uczelni zarzucano przekazywanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz podejmowanie działań na korzyść uczelni. Oskarżeni przyznali się do winy. Wyrok jest nieprawomocny. Pierwszy taki incydent i zdecydowana reakcja brytyjskiej policji. Przed sądem stanął Brytyjczyk, który na kanale La Manche nożem pociął łódź użytkowaną przez nielegalnych imigrantów.
2: Daniel Thomas jest jednym z liderów antyimigranckich ugrupowań. Transmitował cały incydent na żywo w mediach społecznościowych. W chwili zdarzenia w pontonie znajdował się jeden z brytyjskich ratowników. Nielegalni imigranci, którzy płynęli z Francji, byli już na pokładzie brytyjskiej jednostki niosącej im pomoc. 37-letni mężczyzna został oskarżony o zniszczenie mienia i odmowę ujawnienia policji numeru PIN do swojego telefonu. Tylko w tym roku do Wielkiej Brytanii drogą morską przybyło 18,5 tysiąca nielegalnych imigrantów. To o ponad 40% mniej niż w roku ubiegłym.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia, która zasila sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa, działa w Komorowie w gminie Ostrów Mazowiecka. Instalacja produkuje biogaz, który po oczyszczeniu i uszlachetnieniu do postaci biometanu ma parametry odpowiadające jakości gazu ziemnego, mówi nam Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
4: Ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
5: Jak wygląda funkcjonowanie tego miejsca? Czyli najpierw rolnicy tutaj przywożą ten surowiec?
6: Tak. Rolnicy substrat, czyli odchody zwierzęce pochodzące z ich własnych gospodarstw przywożą. Potem następuje proces wytwarzania biometanu w sposób naturalny dzięki bakteriom, które rozkładają ten substrat. A następnie mamy urobek w postaci biometanu, który jest doczyszczany do parametrów, które umożliwia przyjęcie do sieci, ogólnopolskiej sieci. A reszta, to co pozostaje, jest nadal pełnoprawnym nawozem, który możemy nadal używać do użyźnienia pól.
1: Z inwestorem Krzysztofem Janiszewskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Częstochowski Teatr imienia Adama Mickiewicza wkracza w nowy sezon artystyczny. I rozpoczyna od historii o młodych ludziach i ich świecie. Świecie, w którym obok realnych relacji coraz większą rolę odgrywają ekrany, nowe technologie i sztuczna inteligencja. W dodatku spektakl nie ucieka od trudnych tematów.
7: Naszymi takimi głównymi tematami, które też dotykamy w spektaklu, to jest przede wszystkim świat wirtualny, świat sztucznej inteligencji, ale też relacje rówieśnicze, relacje rodzinne, ten temat takiego poczucia niebezpieczeństwa w świecie, czyli wojna za granicą, drony, które gdzieś krążą i się rozbijają już w Polsce, zagrożenie wojną, które może za chwilę się tu pojawić. Badania pokazują, że poziom stresu młodych ludzi